Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Z powodu rosyjskiej rakiety zmienią się zasady alertów SMS. Czy ratownicy mogli zrobić więcej? Prokurator bada wypadek na basenie. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
2: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
1: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
3: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki m.in. wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
4: Referendum! Referendum!
5: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
1: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby się odbyć w grudniu. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią w rozgrywkach tytułów, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA.
6: Dzień dobry, moi drodzy. Piątkowy poranek, 31 dzień lipca. Łukasz Michtal już w pełnej gotowości, aby rozpoczynać program, który do godziny 11 będzie nas właśnie zbliżał w stronę upragnionego weekendu, bo przecież właśnie czas wolnego to też fajny czas. Zwłaszcza, że no, prognozy pogody na ten weekend sympatyczne, jeśli planujecie wypad nad wodę. A już dzisiaj zakłuszenie umiarkowane od samego ranka, do tego nawet 36-37 stopni Celsjusza w dzień. Wiatr do 25 km na godzinę z południowego zachodu. Ciśnienie 1014 hektopaskali. No i biometr, który dzisiaj niekorzystny. A jeśli chodzi o sobotę, jeszcze cieplej. W okolicach nawet 40 stopni Celsjusza zawita na lokalnych termometrach. Zatem, kto czekał na powrót wakacyjnej aury? No, wszystko wskazuje na to, że jednak lato i wakacje jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama.
9: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.
10: Trendy start w Trendy Radio.

Panie i panowie, rozpoczęliśmy ostatni dzień lipca 2026 roku, piątek. Bardzo przyjemny dzień, bo po pierwsze weekend coraz bliżej, również pogoda nam sprzyja, więc myślę, że nawet jeśli jesteście już po wakacyjnych urlopach, to ten weekend spędzicie zdecydowanie gdzieś nad wodą, a zresztą w porannym programie dzisiaj przy okazji piątku też podpowiemy wam wiele ciekawych miejsc, gdzie można rozważyć propozycje, aby się wybrać. No ale patrzę sobie do kalendarza, to jest 212 dzień roku, 153 dni do jego końca, a imieniny świętuje dzisiaj Emilian, Fabia, German, Helena, Iga i Ignacy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego przesyła redakcja Trend Radia. Dzisiaj dzień skarbowości przypada na 31 dzień lipca, 4:55 o tej porze wstało słońce, a zachód będzie o 20:29. Dzień potrwa nam 15 godzin i 34 minuty. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 52 minuty. Znak zodiaku urodzonych 31 lipca to lew, a do końca astronomicznego lata pozostaje 53 dni.

Poranne hity, poranne przeboje już w waszych radioodbiornikach, podobnie jak i nasze kalendarium historyczne, co działo się w kraju 31 lipca. W roku 1331 druga wojna polsko-krzyżacka. Wojska krzyżackie zdobyły i spaliły Gniezno, oszczędzając jedynie katedrę i klasztory. W 1514 czwarta wojna litewsko-moskiewska, kapitulacja smoleńska przed wojskami moskiewskimi. W roku 1666 31 lipca zawarto ugodę w Łęgonicach, kończącą rokosz lubomirskiego. 1919 Sejm RP ratyfikował traktat wersalski. W roku 1981 generał Czesław Kiszczak został ministrem spraw wewnętrznych. W roku 2004 otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Projekt, którego wartość opiewa na blisko 1,5 miliona złotych, obniży koszty utrzymania placówki oraz podniesie komfort uczniów i nauczycieli. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku głównego, przewiązki oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem Zespołu Szkół Budowlanych. W ramach wykonywanych prac docieplone zostaną dachy budynków wraz z wymianą pokrycia na membranę PCV. Wymienione będą również okna i drzwi w budynku sali gimnastycznej, a istniejące oprawy oświetleniowe zastąpione zintegrowanymi oprawami ze źródłami światła LED. Na dachu sali gimnastycznej zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 20 kW. Nowoczesny i ekologiczny kompleks szkolny będzie gotowy w czerwcu 2027 roku. Prace budowlane ruszą w najbliższych tygodniach. Jutro w Tarnowie ponownie zabrzmią pieśni z Powstania Warszawskiego. W ogrodzie sensorycznym przy siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Parku Strzeleckim będzie miała miejsce kolejna edycja Powstania Pokoleń. Początek o godzinie 18:45. O oprawę muzyczną zadbają członkowie Solski Chór, prowadząc uczestników przez najbardziej znane pieśni powstańcze, takie jak między innymi Warszawskie Dzieci, Marsz Mokotowa czy Pałacyk Michla. Dla uczestników przygotowane zostaną bezpłatne śpiewniki z tekstami pieśni oraz ich wersja online, dostępna na smartfonach. Rozdawane będą również biało-czerwone flagi. Przed wspólnym śpiewaniem od godziny 13 do 16 przed siedzibą BWA czynna będzie strefa zajęć edukacyjnych Powstańcem Być, przygotowana przez Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, oddział Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać przypinki z motywami historycznymi oraz breloki z symbolem Polski Walczącej. Już w najbliższy weekend na rynku w Nowym Żmigrodzie odbędzie się jarmark dominikański. Jarmark nawiązuje do obecności zakonu Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz bogatej historii miejscowości. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin, między innymi koncerty, występy dzieci i młodzieży, potańcówkę na żmigrodzkim rynku, stoiska rękodzielnicze, regionalne potrawy przygotowywane przez koła gospodyń wiejskich, a także animacje i strefę zabaw dla dzieci. Mówi Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród.
2: Serdecznie zapraszam na jarmark dominikański, który odbędzie się 1 i 2 sierpnia na rynku w Nowym Żmigrodzie. Wydarzenie to nawiązuje do wielowiekowej obecności Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz jej bogatej historii. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, w tym koncerty, występy, potańcówka, stoiska regionalne i atrakcje dla dzieci. W niedzielę spotkanie autorskie oraz promocja książki poświęconej żmigrodzkiemu konwentowi. Gorąco zachęcam i zapraszam.
1: Szczegóły wydarzenia znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
0: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Reklama.

Wróćmy znowu do kalendarium wspomnień. Wydarzenie na świecie. 31 lipca 1904 roku Saloniki zostały splądrowane przez Arabów. 1498 rok Krzysztof Kolumb zobaczył jako pierwszy Europejczyk wyspę Trinidad. 31 lipca 1872 roku niemiecki astronom Christian Peters odkrył planetoidy 122 Gerda i 123 Brunhilde. 31 lipca 1945 roku w Austrii został aresztowany Pierre Laval, ostatni premier francuskiego kolaboracyjnego rządu Vichy. W 1970 w brytyjskiej Royal Navy wprowadzono zakaz wydawania przydziałów grogu. 1992 Gruzja została przyjęta do ONZ.

go znać. Zanim na zegarze wybije godzina 7, już zaglądam sobie do kalendarza wspomnień tych muzycznych. 31 lipca 1886 roku zmarł Franz Liszt, pianista, kompozytor. Urodził się w 1811 roku. 31 lipca 1943 urodził się Lobo, właściwie Roland Kent Lavoie, piosenkarz i autor piosenek. 31 lipca 1958 roku urodził się Bill Berry, perkusista zespołu R.E.M. W 1963 urodził się Fatboy Slim, DJ, producent i kompozytor muzyki elektronicznej. Był członkiem lub współpracował z takimi grupami jak The House Martins, Beats International, Freak Power czy Pizza Man, a także The Mighty Dub Cats.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnowie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. Alerty przed upałami nawet do 36 stopni na termometrach. Fala upałów również na południu Europy, które walczy z pożarami. Dorota Wardycka. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
2: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
1: Piloci F-16 byli gotowi zastrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli fragmenty pocisku. Dziś w Oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tu dziś od 30 do 32 stopni w cieniu. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać do 34, a nawet 36 stopni. Natomiast w zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żerondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
3: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację.
1: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. W Hiszpanii, która również zmagała się z ogniem, premier Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni, co zwiększa zagrożenie pożarowe. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
4: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
1: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a Jarmark Dominikański potrwa do połowy sierpnia.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po koszmarze w Lidze Mistrzów polskie zespoły sprawiły nam więcej radości w walce o Ligę Konferencji. Wiadomo, Raków i GKS awansowały do trzeciej rundy eliminacji. Częstochowianie wygrali na Malcie z Walettą 4-0, mówi trener Dawid Kroczek.
2: Takie dojrzałe spotkanie z naszej strony. No myślę, że w żadnym tak naprawdę momencie nie straciliśmy kontroli nad meczem. To też przełożyło się na wynik i myślę, że no tutaj możemy być z tego powodu jak najbardziej zadowoleni, a najbardziej cieszy nas to, że to nas stawianie zawodników i taki poziom koncentracji, też odpowiedzialności w takim spotkaniu był na dobrym poziomie.
1: GKS w Katowicach odrobił jednobramkową stratę, pokonał MŚK Żylina 3-1 i teraz czeka go dwumecz z HPL-em Tel Awiw. Raków zagra ze szwedzkim Hammarby. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję Światowej Federacji, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum i przekazała w komunikacie, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa zbojkotuje turniej. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w tych rozgrywkach tytułu, w jutrzejszym półfinale zmierzą się ze Słowenią. W drugim wczorajszym ćwierćfinale USA pokonały Włochy 3-0, Amerykanie o finał zagrają z Japonią. Magdalena Frank odpadła z turnieju w Waszyngtonie. W drugiej rundzie przegrała z najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą z USA 6-3, 3-6, 0-6. Tymczasem polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska ostatni raz zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie.
3: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
4: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacje od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
3: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
1: Z Alicją Rosolską rozmawiał Przemysław Pozowski.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dużo ciepła, dużo słońca, no i jednym słowem, lato w pełni. Do 36 stopni Celsjusza dzisiaj wskażą termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie, Dębicy czy Lesku. Jeśli chodzi o opady, tych dzisiaj synoptycy nam nie zaznaczają na mapach regionu. Wilgotność powietrza w okolicach 40% i ciśnienie 1014 hektopaskali. Delikatne porywy wiatru do 15 km na godzinę z południowego zachodu. Termika zapowiada się jednym słowem upalna, a biometr no niekorzystny. Sobota jeszcze cieplejsza. Pierwszy dzień sierpnia przyniesie nam temperatury w okolicach 40 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu.

0: do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.
3: Let me tell you.

0: Dzień dobry wszystkim po godzinie 7. To jest piątek, jeden z tych przyjemniejszych dni w tygodniu, pod warunkiem, że ma się wolny weekend. A my do tego weekendu zbliżamy się razem z wami z najlepszymi hitami, które zagramy też i w tej godzinie. Łukasz Michtal, poranna zmiana, mówimy dzień dobry wszystkim, którzy rozpoczęli ten piątek razem z nami. Do 11 gramy i też sprawdzamy, co kryje się w regionie. Po godzinie 10 też dzisiaj jest standardowo rozkład kulturalnych, także propozycji, gdzie będzie można poimprezować, też podpowiemy, ale no właśnie, spokojnie, zanim do tej pory dobrniemy, to jeszcze trochę czasu nas czeka.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
3: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
4: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Muzyka gra, słoneczko za oknem świeci. Mam nadzieję, że uśmiech towarzyszy na waszych buźkach, a my dokładamy jeszcze w tym programie w piątek 31 lipca naszą kartkę z kalendarza. I jeśli macie wśród swoich znajomych osoby o imieniu Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian czy Fabia, to życzcie im wszystkiego dobrego także od nas, od redakcji Trendy Radia, bo dzisiaj imieniny owe osoby obchodzą. 31 dzień lipca to dzień skarbowości, a także dzień administratora. To też 212 dzień roku. 4:55, o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 20:29, a dzień potrwa nam 15 godzin i 33 minuty. Jeszcze cytat tuż przed weekendem. Tadeusz Kotarbiński. Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.

0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: W środę po godzinie 19 doszło do zdarzenia drogowego na ulicy Przylaski w Zręcinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 81-letni kierujący Oplem potrącił 32-letniego mężczyznę, który poruszał się rowerem. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. W poniedziałek, 3 sierpnia w Tarnowie, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ulicy Lwowskiej od Szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta. Ruch modernizowanym odcinkiem ulicy Lwowskiej w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni nitce południowej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Lwowska-Szara zostanie wyłączona. Dojazd do nowego szpitala od strony centrum będzie możliwy przez znajdujące się wcześniej skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Z kierunku wschodniego pozostaje bez zmian. Organizacja wyjazdu z terenu szpitala w stronę centrum nie ulegnie zmianie i będzie się odbywać dotychczasowym zjazdem. Ruch w kierunku wschodnim zostanie przekierowany na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zlokalizowane przy Miejskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dojazd do cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Kierowców prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności. Na terenie gminy Jedlicze trwają prace związane z budową nowego oświetlenia drogowego w Chlebnej oraz Jedliczu. W ramach zadania wykonanych zostanie 39 nowych punktów oświetleniowych na odcinku od ulicy Manierskiego w Jedliczu do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Porąb i Podniebyla. Obecnie roboty są w toku, a ich zakończenie planowane jest na październik bieżącego roku. Nowe oświetlenie zastąpi stare lampy, które były nieefektywne oraz nie zapewniały odpowiedniego poziomu oświetlenia drogi.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa to sytuacje, które z dnia na dzień zmieniają życie pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym mogą w takich okolicznościach liczyć na wsparcie finansowe. Katalog świadczeń obejmuje m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę wypadkową oraz jednorazowe odszkodowanie, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Takie zdarzenie jak wypadek przy pracy może dotknąć każdego z nas, niezależnie od tego, czy pracujemy na budowie, czy jako zawodowy kierowca bądź górnik, ale też jako urzędnik, ekspedientka czy nauczyciel. Oczywiście są branże, które charakteryzują się większą wypadkowością. Istotne jest to, że każde takie zdarzenie to dla poszkodowanego duży stres i nagłe naruszenie stabilizacji życiowej. W takich momentach, gdy na jakiś czas utracona jest zdolność zarobkowania, ważne jest poczucie bezpieczeństwa finansowego. Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS-ie zostało skonstruowane tak, aby pomoc finansowa trafiała do poszkodowanych niezależnie od okresu ubezpieczenia i w jak najwyższym wymiarze, pozwalając skupić się na powrocie do zdrowia.
1: Jeśli po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego pracownik nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokuje powrót do zdrowia, można otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.
0: Reklama. Co wspólnego ma żużel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żużla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
8: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2

0: To już jest czas na informacje drogowe. Dzisiaj w ten piątkowy poranek na ulicach miast regionu dzieje się sporo, a gdzie korkuje się, gdzie trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości, podpowiada nasz redakcyjny kolega.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Piłsudskiego oraz na ulicach Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Kościuszki, przejeżdżając przez centrum miasta. Uważajmy w ciągu ulicy Mickiewicza, zwłaszcza przy Placu Handlowym. Tam troszkę dziś będzie tłoczno. Poza tym wolniej na 3 Maja i ulicy Metzgera, ale to głównie przy skrzyżowaniach. W Orlicach szczególnie uważamy na wjeździe od strony Klęczan. Troszkę zwalniamy na ulicy Kościuszki przy skrzyżowaniu z Węgierską, ulica Legionów, Parkowa i Mickiewicza z małymi spowolnieniami. Sprawdźmy, co dzieje się teraz w Krośnie.
3: Dzień dobry, dzisiejszego poranka. Ulicami Krosna jedziemy bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie nas spowolni, ulica Lwowska, ulica Bieszczadzka do światełek z Lwowską, Podkarpacka do skrzyżowania ze Składową Czajkowskiego, ulica Legionów idzie na bieżąco, Bursaki idą na bieżąco. Jeżeli chodzi o Korczyńską, Niepodległości, Standard, troszeczkę dłużej czekamy. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację Taksi Krosno. Przejedziemy się jeszcze przez ulicę Sanoka. Tu ruch na większości ulic odbywa się sprawnie. Troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony z ulicą Przemyską.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
1: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
2: Trendy radio.
0: Wybijamy
2: trendy, brzmienie.
0: Wszechczasów. Dla Ciebie.
3: Piątek, piątunio, a do tego Dzień Skarbowości przypadł nam na 31 dzień lipca, więc dzisiaj święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych, a także urzędów kontroli skarbowej. Data 31 lipca 1919 roku upamiętnia uchwalenie ustawy o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. No a przy okazji Dzień Administratora wpisano nam obok 31 lipca, a więc święto z kolei obchodzone od 2000 roku w ostatni piątek lipca.
4: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Coraz więcej stulatków w Polsce pobiera honorową emeryturę. Dorota Wertycka. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
3: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
4: Zatrzęsło się w domu.
5: To normalnie szok dla człowieka takiego.
6: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
5: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
2: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
7: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajających.
2: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18.00 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
2: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych w Zakopanem, to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melidi, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. FIFA uspokaja, że to tylko propozycja, UEFA nie do końca w to wierzy. Oburzenie w Europie na pomysł utworzenia nowej spółki zarządzającej m.in. Mundialem jest tak duże, że UEFA postawiła w tej sprawie ultimatum. Na czym ono polega, wie Przemysław Pozowski.
2: To ultimatum jest bardzo przejrzyste. Jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji Mundialu, Europa po prostu zbojkotuje ten turniej. Ponadto Europejska Federacja Piłkarska oceniła, że w momencie, gdy zewnętrzni inwestorzy nabędą akcje własnościowe turniejów rozgrywanych dziś pod marką FIFA, to piłka nożna zmieni się na zawsze, bo korzyści komercyjne będą podstawowym wymaganiem, a do tego oczekiwania inwestorów staną się codzienną presją. No i UEFA ma ponadto taki wniosek, że decyzje dotyczące przyszłości piłki nożnej nie będą już podejmowane dla dobra tej dyscypliny, tylko po analizie, co będzie najlepsze dla udziałowców. Europejska Federacja Piłkarska podkreśla też, że to stanowisko to jest decyzja jednogłośna wszystkich federacji członkowskich.
1: FIFA pisze dziś, że szanuje każdy głos, także sprzeciw, ale zachęca do dyskusji w tej sprawie. Raków Częstochowa wygrał na Malcie z Walettą 4-0, a Giegas Katowice pokonał MŚK Żylina 3-1. Nasze drużyny awansowały tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków bez problemów, na GKS odrabiając jednobramkową stratę, mówi trener Rafał Górak.
3: Dopiero te dwa spotkania można ocenić jako jedną całość i było na pewno dużo tego, co ludzie chcą w piłce zobaczyć. I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony, bo przeciwnik był niebanalny.
1: W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby, a GKS z Hapoelem Tel Awiw. Do tego mamy jeszcze trzy drużyny w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, Lech Poznań z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Francuz Adrien Formeau prowadzi po pierwszym dniu rajdu Finlandii 10. rundy Mistrzostw Świata w WRC. Po krótkim Super OS-ie drugi jest Belg Thierry Neuville, a na trzeciej pozycji sklasyfikowani są ex aequo dwaj kierowcy Toyoty, Brytyjczyk Elfyn Evans i Francuz Sébastien Ogier. Dziś 9 odcinków specjalnych, a rajd Finlandii zakończy się w niedzielę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To będzie, moi drodzy, ciepły, wręcz w niektórych zakątkach regionu upalny weekend. Już dzisiaj termometry z Krosna, Gorlic, Sanoka czy Tarnowa pokażą nam w okolicach 36 stopni Celsjusza. Według synoptyków dzień jutrzejszy ma być jeszcze odrobinę cieplejszy. Przez najbliższe godziny na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane. Powiew wiatru z południowego zachodu w porywach 15 km na godzinę. Ciśnienie 1300. 13 hektopaskali, dzień ogólnie bez opadów i biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Aache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.aache.lodz.pl/jaslo.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
9: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
4: Reklama.
10: Trendy start w Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Krośnie. Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care, Polska Spółka z o.o.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witkowska.

0: Osa 2A. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Poranek Trendy Start w Trend Radio. U nas powitanie dnia, a u was jak tam właśnie nastrój? Myślę, że całkiem niezły, zwłaszcza, że to już piątek, czyli ulubiony dzień wielu z naszych radiosłuchaczy. Zresztą nasz też, bo dzisiaj właśnie jest ten moment, kiedy po pierwsze wprowadzamy was przed weekendem w ten fantastyczny nastrój. Mamy dla was dużo informacji na temat tego, co dziać się będzie w ten weekend na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ale przede wszystkim też mamy dla was rozmowę dnia, która też wieńczy ten wspólny tydzień. Jakże przyjemny, jakże wakacyjny. No a weekend ma być jeszcze przyjemniejszy, więc tego się trzymajmy wszyscy.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Przed nami 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Gościem rozmowy jest dr Paweł Fornal, historyk Rzeszowskiego Oddziału IPN. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona. O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało ogromne znaczenie. Proszę powiedzieć dlaczego.
4: Czy Powstanie Warszawskie może zakończyło się klęską, tylko ono miało znaczenie bardzo duże dla historii później Polski, ponieważ pokazało też już wówczas okupantowi później sowieckiemu, że naród polski jest zdeterminowany, potrafił walczyć o swoją niepodległość, nawet za cenę ogromnych ofiar, bo tak jak wiemy, no, w powstaniu zginęło, mówi się, około 50 tysięcy samych żołnierzy Armii Krajowej, bo 16 tysięcy zabitych, 20 tysięcy rannych i no tak około 15 tysięcy wziętych do niewoli. No i też masakra ludności cywilnej. Musimy o tym pamiętać. Szacuje się, że od 150 do 200 tysięcy osób zostało zamordowanych, zabitych podczas działań w trakcie Powstania Warszawskiego. Także to jest, no można powiedzieć, że w sumie to jest ponad 200 tysięcy ofiar ludzkich, więc tutaj ten może by ta ofiara złożona na ołtarzu wolności była po prostu ogromna, jeżeli chodzi o naród polski i musimy o to pamiętać i każda osoba, która była na przykład w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, to jeżeli tam wejdzie, bo to trzeba kilka, przynajmniej 3 godzin, żeby to muzeum zwiedzić tak na spokojnie, to zobaczy po prostu tą determinację też i tą tragedię, która wówczas nastąpiła, też ludności cywilnej, musimy o tym pamiętać, bo tylko część, tam szacuje się, że Armia Krajowa liczyła wówczas w Warszawie około 50 tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych, więc to były takie siły. Później przeszacowane we wrześniu, czyli pod koniec Powstania Warszawskiego, tam chyba 20 września, w korpus, Warszawski Korpus Armii Krajowej. Tak to się wówczas nazywało, złożone z 3 dywizji, bo starano się już tak, żeby to było w formie regularnego wojska. Funkcjonowało też i taką strukturę wówczas powołano. To były duże siły, jednak tam wiadomo, że kwestia była uzbrojenia, też i kwestia wyszkolenia, bo musiała zmierzyć się z regularnymi oddziałami niemieckimi, był to nie tylko Wehrmacht, ale również SS, też jednostkami Waffen SS, czy nawet i tymi RONA, czyli tymi kolaborantami rosyjskimi, którzy tam działali, czy tymi Dirle-Wagnerowcami, tak to się nazywała ta formacja, złożona z kryminalistów. Oni byli najbardziej okrutni. Tam też, jeżeli się jest w tym Muzeum Powstania Warszawskiego, tam są też relacje, wstrząsające po prostu relacje. To, co, w jaki sposób mordowano ludność, ale też są relacje żołnierzy niemieckich, którzy byli po tej drugiej stronie.
3: A ile dni trwało to powstanie?
4: Powstanie trwało od 1 sierpnia do 3 października, czyli no, ponad 2 miesiące. Tam 3 października nastąpiła kapitulacja powstania. Oczywiście w tym pierwszym okresie tam były dość, na pewno to było zaskoczenie dla Niemców i tam duże sukcesy. Później z czasem wiadomo, że ten opór trwał. Jednak Niemcy, wiadomo, że dzielnice po dzielnicy odbijali te opanowane przez powstańców miejsca. Więc tutaj no, też musimy pamiętać o tym, że cała ta infrastruktura, kwestie też i logistyczne, czyli wyżywienia, ludności też i oddziałów powstańczych z każdym tygodniem były coraz trudniejsze. Pomoc dla powstania, no, były zrzuty brytyjskie, też jakaś tam pomoc ze strony oczywiście tego Ludowego Wojska Polskiego, która sesjonowała. Jednak to były takie, to już było w okresie tym późniejszym, czy już we wrześniu, to już było w tym momencie, gdy już to powstanie, można powiedzieć, już chyliło się ku upadkowi.
3: A co było głównym celem powstania? Kto był jego dowódcą? Proszę o szczegóły.
4: Głównym celem powstania było oczywiście opanowanie Warszawy. Też było takie zamierzeniem było. Też i chodziło o to, bo to były działania prowadzone w ramach akcji Burza. Musimy o tym pamiętać, bo akcja Burza trwała wówczas na terenie nie tylko Warszawy, na terenie całej tej Polski, do której docierały oddziały Armii Czerwonej, a Niemcy się wycofowali, także tutaj też im możemy wspomnieć, że w Podkarpaciu też wówczas trwała akcja Burza, czy nawet i w powiecie krośnieńskim, więc tutaj ten obszar działań był po prostu przyfrontowym z tego frontu niemiecko-sowieckiego, więc tu właśnie powstanie warszawskie było w ramach akcji Burza, takiego powstania po prostu przeciwko okupantowi. I sam moment wybuchu powstania, to był też taki okres, no, że wydawało się, że III Rzesza, czy Rzesza Niemiecka, no, jest w takim kryzysie. No bo też musimy pamiętać, że 20 lipca był zamach na Adolfa Hitlera w Wielkim Szancu. Prawda, on przeżył. Ale też i doszło w Niemczech do samej III Rzeszy, do próby przyjęcia władzy przez oficerów. To też na pewno osłabiło sytuację Niemiec. Ale też i wówczas Niemcy walczyły już na frontach, na trzech frontach naprawdę, bo był front wschodni, był na zachodzie, przecież było od 6 czerwca, był przecież polądowanie w Normandii. Prowadzili działania Amerykanie i Brytyjczycy. No i później też i Francuzi, no i na południu, czyli front włoski, także tak naprawdę był taki moment, gdy już wydawało się, że Niemcy są, no, Rzesza Niemiecka jest w poważnym kryzysie i stąd też decyzja wybuchu powstania 1 sierpnia. Też na pewno miała na to wpływ. Też i propaganda sowiecka, a głównym celem było po prostu przyjęcie władzy w Warszawie i ujawnienie władz cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego. Taki był zamiar w ogóle powstania i tak, żeby po prostu przyjąć jako gospodarze armię sowiecką. I taki też był cel w ogóle akcji Burza, bo to nie tylko samego powstania, ale też i wszystkich działań na terenie kraju. Czyli po prostu przejmujemy kontrolę na danym terenie i ujawniamy władze cywilne wobec Sowietów. Jako gospodarze miało się te władze cywilne polskie po prostu pojawić, tam ujawnione. I oczywiście później wiadomo, że to związało się z represjami, bo tam, gdzie się te struktury ujawniły, no to później już po 2-3 tygodniach od wskoczenia Sowietów, no te osoby były często zatrzymywane i niestety trafiały do obozów tak zwanych filtracyjnych, przyfrontowych, a później często i w dalszej kolejności do sowieckich łagrów. Niektóre osoby były mordowane też z wyroków tych sądów sowieckich, więc tutaj te represje spadły od razu na te osoby, które się ujawniały. Patrząc tak z perspektywy czasu, no nie było innego wyjścia wówczas. Więc to był jedyny taki sposób, żeby zademonstrować w ogóle to, że jest determinacja, bo każdy sobie zdawał sprawę, że jeśli Sowiety wchodzą, Armia Czerwona, to ona ma zamiar okupacyjny i z danego terenu już nie wyjdzie. To też pokazało po prostu późniejsze lata. I ta okupacja sowiecka przecież tutaj w naszym kraju trwała przez kolejne dziesiątki lat.
3: Co by było, gdyby nie doszło do wybuchu powstania z takiego historycznego punktu widzenia?
4: No to pytanie powiedzmy się. To na pewno byłoby tak, że też w tym czasie musimy pamiętać, że w Moskwie był Mikołajczyk, premier rządu tego emigracyjnego. I też chodziło o to w tym okresie, bo to koniec lipca, początek sierpnia, rozmowa ze Stalinem. Też chodziło o to, żeby ta jego pozycja uległa wzmocnieniu w tych pertraktacjach, które wówczas prowadził. Jak wiemy, Sowieci już mieli swój plan na Polskę, bo przecież PKWN powstał 21 lipca 1944 roku, czyli oni już mieli plan, mieli swoich po prostu kolaborantów, komunistów, którzy już ten można powiedzieć, tworzyli rząd, więc tutaj to wszystko się zbiegło w czasie, więc musimy pamiętać, że to była bardzo trudna decyzja, która stanęła przed Borem Komorowskim, generałem, który wówczas dowodził Armią Krajową w kraju i znajdował się też w Warszawie wówczas. I cały sztab Armii Krajowej, przecież Komenda Główna znajdowała się w Warszawie, więc tutaj no bardzo trudna sytuacja i też i ta decyzja o powstaniu na pewno też była przez kilka dni rozważana. Też ta kwestia pojawienia się też i kuriera, no Jana Nowaka Jeżyńskiego, który przybył w końcu lipca chyba 29 do Warszawy z Londynu, też poinformował o tym, że Brytyjczycy tego wsparcia dla powstania nie będzie, bo tam chodziło o tą brygadę spadochronową, która miała wspomóc, takie były plany, przynajmniej tutaj w kraju, działania powstańcze. Ta informacja była też, że takiego wsparcia po prostu nie będzie. Będzie też problem z dostawaniem broni, nawet jeżeli chodzi o zrzuty. Więc tutaj no to była bardzo trudna decyzja, jeżeli chodzi o Komendę Główną Armii Krajowej i generała Tadeusza Komorskiego Bora, który tą decyzję ostatecznie podjął. I też całe też oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej, którzy w tym czasie dowodzili poszczególnymi pionami Armii Krajowej, tą decyzję po prostu podjęli, więc musimy sobie zdawać sprawę z tych okoliczności, które wówczas nastąpiły. I też i chęć odwetu, bo też musimy o tym pamiętać, że wśród ludności polskiej w Warszawie, szczególnie wśród tych młodych ludzi, którzy byli zaangażowani w konspirację, ta chęć odwetu na okupanci była bardzo duża, za te represje kilkuletnie, za te mordy na ludności polskiej, za te wywózki. Więc ludzie chcieli po prostu walczyć, chcieli tego okupanta po prostu ze stolicy usunąć. I też te nastroje takie były, chęć po prostu, w szczególności wśród tych młodych ludzi, którzy chcieli po prostu walczyć z bronią w ręku. Więc tutaj taka decyzja też musiała zapaść. Gdyby to powstanie było, myślę, że na pewno sytuacja byłaby też inna, bo to, co było nawet istotne, no naród polski zawsze po prostu walczył o swoją wolność. Gdyby wówczas nie podjął tej walki, to myślę, że na pewno też i późniejsza historia Polski potoczyłaby się inaczej, nawet w okresie komunizmu, bo mógłby zostać złamany kręgosłup narodu polskiego i gdyby na przykład wówczas nie podjęto tej walki, bo ci ludzie i tak prędzej czy później ulegliby represjom, bo zostaliby później aresztowani, którzy nawet w powstaniu, którzy by brali udział w powstaniu, bo przecież pozostaliby w kraju, ewentualnie musieliby z kraju emigrować, więc tutaj myślę, że czasem lepiej wybrać walkę niż takie czekanie na to, co się zdarzy później. I tutaj tą decyzję bardzo trudną podjęto i myślę, że pomimo ogromu ofiar, która pochłonęła powstanie warszawskie, myślę, że trzeba uznać, że tak z perspektywy historycznej była to decyzja słuszna.
3: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło powstanie warszawskie. Tak naprawdę już jutro w całej Polsce zawyją syreny. Skąd nazwa Godzina W?
4: Godzina W to był właśnie kryptonim rozpoczęcia powstania. Określę oczywiście osoby wtajemniczone, bo musimy pamiętać, że to była działania były z konspiracji, czyli one były tajne. Godzina W to była właśnie oznaczała dzień i godzinę wybuchu, czyli ustalono, że to będzie 1 sierpnia i o godzinie 17, że na terenie Warszawy dojdzie do działań powstańczych. Też i wiadomo, że wszystkie siły, które tam około 50 tysięcy nie wzięły udziału od razu w działaniach powstańczych. Szacuje się, że około 23 tysięcy, 23-25 tysięcy AK-owców, żołnierzy Armii Krajowej wówczas podjęło działania na terenie całego miasta. Właśnie o godzinie 17, 1 sierpnia. I stąd też ten kryptonim Godzina W. Także to były tylko dla osób wtajemniczonych i oczywiście, którzy byli zaangażowani w konspirację.
3: I na tym dzisiaj zakończymy. Za rozmowę dziękuję. Dr Paweł Fornal, historyk rzeszowskiego oddziału IPN, był gościem poranka.
4: Dziękuję. Dziękuję panie, tak, dziękuję państwu.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Tak gra Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek około godziny 17 w kopalni żwiru w Rylowej doszło do śmierci operatora maszyny budowlanej. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wozidło technologiczne wjechało do zalanego wodą wyrobiska. Pojazd błyskawicznie zatonął i został przysypany żwirem oraz mułem. Wyjaśnia młodszy brygadier Daniel Słobodzian, zastępca jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.
2: Na terenie kopalni Kruszyw w miejscowości Rylowa, gmina Szczurowa, z nieznanych przyczyn operator wozidła zjechał do wyrobiska, gdzie pojazd zatonął i został przysypany urobkiem.
3: Mężczyzna został wydobyty przez nurków na brzeg, przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny. Trwają czynności dochodzeniowe mające na celu ustalenie wieku i tożsamości poszkodowanego oraz przyczyn zdarzenia.
1: Ze względu na utonięcie maszyny i przysypanie jej urobkiem, do akcji wkroczyły specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Tarnowa, Krakowa oraz Nowego Sącza, wspierane przez zaawansowaną grupę sonarową. Na obszarze kopalni pracował również zespół ratownictwa medycznego, a policja zabezpieczała teren i rozpoczęła wyjaśnianie przyczyn tragedii pod nadzorem prokuratora.
4: Informujemy o tym, co ważne.
1: Od poniedziałku w Gorlicach zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 993, ulica Sienkiewicza z drogami miejskimi, ulicą Ariańską i ulicą Szpitalną. Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Ariańskiej i Szpitalnej. Wjazd na ulicę Ariańską odbywać się będzie od ulicy Węgierskiej, a na ulicę Szpitalną od ulicy Armii Krajowej i Rybickiego. Na odcinku ulicy Sienkiewicza wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Przebudowa skrzyżowania pod Dukatem zakłada uporządkowanie układu komunikacyjnego poprzez rozdzielenie go na dwa odrębne skrzyżowania: ulicy Szpitalnej z ulicą Sienkiewicza oraz ulicy Ariańskiej z ulicą Sienkiewicza. Dzięki temu znacząco poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień bieżącego roku. W niedzielę park przy Domu Kultury Śnieżka w Dębicy stanie się miejscem integracji mieszkańców podczas ludowego pikniku pokoleń. Wydarzenie organizowane przez Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica rozpocznie się o godzinie 15. Celem pikniku jest stworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu, budowania więzi międzypokoleniowych oraz aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Na scenie zaprezentują się uczestnicy działający w strukturach Centrum Usług Społecznych. Podczas pikniku będzie można skorzystać z bezpłatnego badania słuchu. Swoją ofertę zaprezentują również przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert Andrzeja Rybińskiego, który wystąpi jako gwiazda wieczoru. W związku ze zbliżającym się sierpniem na Górze Liwocz odbędą się modlitwy o pokój na świecie i za ojczyznę. W najbliższą niedzielę o godzinie 14 rozpocznie się Droga Krzyżowa. Bezpośrednio po jej zakończeniu odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
5: Nadchodzi miesiąc sierpień, czas przypominania sobie tragicznych chwil ojczyzny naszej. W każdym miesiącu i w sierpniu też, pierwszą niedzielę sierpnia, w najbliższą niedzielę, będziemy mieć nabożeństwo o dar pokoju. Droga Krzyżowa o godzinie 14 rozpoczynamy. Po Drodze Krzyżowej msza święta uroczysta. Serdecznie zapraszam.
1: Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę i dołączyć do wspólnej intencji.
0: Reklama.
6: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
14: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
15: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego.

0: Piątkowe hity atakują naszą radiową playlistę, a my teraz przyatakujemy Michała Sienickiego, o którego zapytamy, co dzisiaj słychać na ulicach miast regionu, jak wygląda ruch, a wiadomości drogowe ma już przygotowany nasz radiowy kolega. Zostawiam was na chwilę w jego towarzystwie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Rozejrzyjmy się ponownie po drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Krosno. Małe spowolnienia w ciągu ulic Bieszczadzkiej, Lwowskiej oraz ulicy Podkarpackiej. Nogę z gazu ściągamy także na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, troszkę wolniej na Legionów i miejscami na ulicy Krakowskiej. Jadąc przez Jasło, szczególnie uważajmy w obrębie rynku, zwalniamy dojeżdżając do ronda imienia Solidarności. Poza tym nogę z gazu ściągniemy na Mickiewicza, ulicy Kołłątaja 3 Maja i ulicy Metzgera. W Krylicach przyhamujemy na ulicy Parkowej oraz ulicy Kościuszki. Chwilkę może nas zatrzymać skrzyżowanie Bieskiej i ulicy Skrzyńskich.
1: Spieszy powoli.

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Nadchodzi weekend, a więc przed weekendem standardowo w programie Trendy Start rozkład ciekawszych wydarzeń z naszego regionu. Na początek wędrujemy do powiatu jasielskiego, gdzie czeka na Was, szanowni Państwo, w Nowym Brzmigrodzie dwudniowe święto. Jarmark Dominikański. To święto, które nawiązuje do historii i tradycji miejscowości. Start od 17, a w programie występy dzieci i młodzieży, koncert folkowej grupy Drewutnia, a także potańcówka pod gołym niebem. W niedzielę, drugi dzień jarmarku, zacznie się od godziny 15, a wówczas występy zespołów Magurzanki i Niebywały. Promocja publikacji historycznej o konwencie Dominikanów, a na finał koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Dikanda. Na miejscu też nie zabraknie stoisk KGW, rękodzieło i strefa dla dzieci. Więc jeśli jesteście mieszkańcami gminy, jesteście mieszkańcami powiatu albo ościennych miejscowości, to kto wie, temat wart rozważenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Upał dziś w niemal całym kraju, nawet do 36 stopni. Dorota Werdecka. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk, który wczoraj przyjechał na Lubelszczyznę.
2: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
1: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwcy F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
1: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania. W całej Polsce dziś gorąco, alert przed upałami wydany dla niemal całego kraju, w tym alerty drugiego i trzeciego stopnia. W niektórych miejscach w Polsce tymczasem zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie tym mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
4: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
1: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają między innymi do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
5: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
6: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
1: Tak. W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów, a to jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem była radość zamiast wstydu. Oba polskie zespoły awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Valletta 4-0, a GKS Katowice u siebie wygrał z MŚK Żylina 3-1. A już dziś rusza druga kolejka Ekstraklasy. Na 18 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Nafciarze są uskrzydleni, bo na inaugurację wygrali w Częstochowie, mówi trener Adam Majewski.
2: Myślę, że sprawiliśmy niespodziankę. No i teraz czeka nas kolejne wyzwanie. Bardzo dobry zespół. Doceniamy klasę rywala, ale z optymizmem i z wiarą własną umiejętności podejdziemy do drugiego spotkania, tym bardziej, że jest to spotkanie u siebie na własnym stadionie i chcielibyśmy się bardzo dobrze zaprezentować.
1: O 20.30 Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną. Kolejny raz tego lata, nie tracąc gola, mówi bramkarz Sołomir Abramowicz.
3: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej. Teraz nie chcę nic przesądzać, oceniać, bo to był dopiero pierwszy mecz.
1: Nasi pozostali pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę, z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie meczu z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Polscy siatkarze zagrają jutro o finał Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Słowenia, która w ćwierćfinale pewnie ograła Turcję. Z kolei Polacy wczoraj pokonali Ukrainę 3-1. Są też gorsze wieści z naszego obozu. Nasz czołowy środkowy Jakub Kochanowski nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym z powodu kontuzji, czyli zabraknie go na wrześniowych mistrzostwach Europy. Tenisowy turniej w Waszyngtonie już bez Polaków. Najpierw w drugiej rundzie odpadł Kamil Majszak, a wczoraj również Magdalena Fręch. Polka wygrała pierwszego seta z rozstawioną z jedynką Jessicą Pegulą 6-3, ale potem Amerykanka wygrała do 3-0. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Wodarczyk czy Paweł Fajdek. Dwa lata temu w Rzymie, w roku olimpijskim, Polska zdobyła na mistrzostwach Europy 6 medali. Tegoroczne zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Piękny, słoneczny, a przede wszystkim ciepły dzień dzisiaj zapowiada nam się na najbliższe godziny, zresztą weekend też pełen słońca i takie lato, jak chcielibyśmy. Jeśli chodzi o najbliższe godziny, termometry w Krośnie, Gorlicach, Nisku, Sanoku czy także Dębicy pokażą nam w okolicach 37 stopni Celsjusza. Na niebie utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane i też tak będzie przez kolejne godziny. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, wilgotność powietrza w okolicach 40% i ciśnienie 1013 hektopaskali. Wiatr południowo-zachodni w porywach 20 km na godzinę.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama.
9: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbucz oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
12: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3,25 zł za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25.

0: Dzień dobry, witam serdecznie w piątek. Dziś jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę codzienną, a będzie między innymi o inwestycjach drogowych. To właśnie wszystko szerzej za chwilę, a teraz gramy.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Piątkowy przegląd rozpoczniemy od gazety Codziennej Nowiny. Echa wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Podkarpackie służby były gotowe, aby również włączyć syreny alarmowe. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało z RCB informację o zagrożeniu uderzeniem z powietrza dla województwa podkarpackiego, podaje przedstawicielka wojewody. Ukradli 60 metrów kabla z ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie. Nietrzeźwy gang szybko wpadł. Najpierw był rekonesans. W piątek rano kilka osób oglądało zawinięty na dużą drewnianą szpulę miedziany kabel. Wróciły po zmroku. Skandaliczna kradzież w Rzeszowie. W biały dzień 91-latce zrabowano laskę ortopedyczną. Nie tylko zabrał kobiecie torebkę, ale także laskę, która pomagała jej w chodzeniu. Trwa remont frontonu Głównego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Chodzi o naprawienie szkód powstałych na elewacji wiekowego budynku po przebudowie ulicy 3 Maja, przy której stoi muzeum.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: W przerwie między prasą sprawdźmy raport policyjny z dróg regionu Podkarpacia.
3: Policjanci z Jarosławia wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło po godzinie 7.30 w miejscowości Duńkowice, gdzie zderzyły się dwa samochody, Seat i Volkswagen. W wyniku tego zdarzenia droga w kierunku miejscowości Nienowice jest zablokowana. Kierujący byli trzeźwi. Kilkanaście minut przed godziną 7 w powiecie bieszczadzkim w miejscowości Choszów kierująca Dacią zderzyła się z dziką zwierzyną. W tym zdarzeniu kierująca nie odniosła żadnych obrażeń. Po godzinie 6.30 w Stolowej Woli na ulicy Grabskiego doszło do kolizji Renault i Chryslera. W tym zdarzeniu również nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, mówił aspirant Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj około godziny 23 na ulicy Bieszczadzkiej w Krośnie doszło do dachowania samochodu marki BMW. Jak wstępnie ustalono, kierowca samochodu jadący w stronę Sanoka stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierki i dachując zakończył jazdę na przeciwnym pasie ruchu. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące BMW.
0: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: W poniedziałek, 3 sierpnia w Tarnowie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ulicy Lwowskiej od Szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta. Ruch modernizowanym odcinkiem ulicy Lwowskiej w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni nitce południowej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Lwowska Szara zostanie wyłączona. Dojazd do nowego szpitala od strony centrum będzie możliwy przez znajdujące się wcześniej skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Z kierunku wschodniego pozostaje bez zmian. Organizacja wyjazdu z terenu szpitala w stronę centrum nie ulegnie zmianie i będzie się odbywać dotychczasowym zjazdem. Ruch w kierunku wschodnim zostanie przekierowany na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zlokalizowane przy Miejskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dojazd do cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Kierowców prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zadaniem rodziny zastępczej jest między innymi zapewnienie dziecku ochrony i dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. Rodzinie zastępczej przysługuje także dodatek wychowawczy, niezależnie od dochodu na każde dziecko do ukończenia przez nie pełnoletności, mówi Halina Głowacka, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.
3: Osoby, które są gotowe na przyjęcie takiego dziecka, powinny zgłosić się tutaj do naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy na ulicę Parkową 28. Tym kandydatom przedstawiamy całą procedurę kwalifikacji, wymagania, jakie muszą spełniać, kiedy już podejmą tą decyzję, że są gotowi na to, no prowadzimy całą procedurę zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. Wstępna kwalifikacja kończy się tym, że wysyłamy te osoby na szkolenie. W naszym powiecie mamy takie szczęście, że sami szkolimy, mamy zespół szkolący, szkolimy te osoby. No i po zakończeniu tego szkolenia rodzina jest gotowa, przygotowywana na przyjęcie dzieciątka.
2: Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową, zawodową oraz na rodzinny dom dziecka. W ramach wakacyjnych czwartków z PTTK w pierwszy czwartek sierpnia oddział Ziemi Tarnowskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Tarnowie zaprasza na Podkarpacie. Podczas wycieczki Perły Podkarpacia jej uczestnicy odwiedzą Jarosław oraz Łańcut. Program zwiedzania z lokalnym przewodnikiem Jarosławia obejmuje m.in. przejście podziemną trasą turystyczną, Jarosław Miasto Podziemi, kamienice Orsettich, rynek oraz klasztor Dominikanów. Przewidziany jest także czas wolny. Po jego zakończeniu nastąpi przejazd do Łańcuta, gdzie zaplanowane jest zwiedzanie z przewodnikiem tamtejszej rezydencji pałacowej. Wyjazd z Tarnowa zaplanowany jest na godzinę 7, powrót przewidziany jest około godziny 18. Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Tarnowa.
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHW Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzech

0: są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
3: Czas już na Gazetę Krakowską. 81-letnia mieszkanka powiatu gorlickiego uwierzyła, że pomaga wnuczce po wypadku. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów nie straciła swoich oszczędności, a podejrzany został zatrzymany na gorącym uczynku. Prace przy jednej z najbardziej charakterystycznych atrakcji w Złockiem koło Muszyny nabierają tempa. Teren wokół słynnej mofety w Złockiem przechodzi metamorfozę, choć na końcowy efekt trzeba jeszcze poczekać, to już zaszły spore zmiany. Odwiedzający to miejsce z pewnością docenią pomost spacerowy, z którego będzie można obserwować ten cud natury. Pod koniec czerwca z półrocznym poślizgiem w ciągu DW-933 w Brzeszczach oddane zostało nowe rondo. Nie minął miesiąc i kilkaset metrów dalej w ciągu DW-933 ruszyła następna duża inwestycja, a wraz z nią znów są duże utrudnienia dla mieszkańców i kierowców jadących tranzytem z Małopolski na Śląsk. Stanie w wielogodzinnych zatorach na szlaku potrafi wystawić na próbę cierpliwość nawet najbardziej opanowanych piechurów. Turyści zmierzający na najwyższy szczyt polskich Tatr postanowili jednak podejść do tematu z zupełnie innej strony. Zamiast narzekania na tłok na łańcuchach prowadzących na rysy, wybuchła stadionowa entuzjastyczna meksykańska fala.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.

Gazetę z Podkarpacia i Małopolski przeglądnięte. Ewa Bukowiecka tradycyjnie spisała się na medal, jeśli chodzi o dobór porannych informacji. No a my już zbliżamy się do kolejnej pełnej godziny. 10 za kilka minut, więc czas jeszcze dorzucić coś do tego poranka. A skoro tak pięknie, słonecznie za oknem, to jeszcze Alvaro Soler i jego hiszpański temperament na naszej antenie. Sofia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 3 osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry. Dorota Wertycka. 3 osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grodziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
2: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
1: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie 3 dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Starzec.
3: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
1: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale pierwsze obchody tej rocznicy zaczną się już dziś. W Warszawie o 18:00 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego, po nim uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Autobusy pojadą zmienioną trasą, utrudnienia w ruchu czekają również kierowców. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące migrantów. Sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium drogą morską, opływając w pław falochrony. Zginęło już co najmniej 18 osób. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej esklawie Melilli, a Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
4: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek do kończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
1: A losowanie drabinki turnieju w Toronto dziś wieczorem.
5: Jeśli na ten weekend zaplanowaliście sobie jakiś wypad nad wodę, to czas idealny, bo po pierwsze nie zabraknie słońca, szykuje nam się też bardzo cieplutki weekend z temperaturami do nawet 40 stopni Celsjusza. Skupiając się na dniu dzisiejszym, termometry mają wskazać w okolicach 36 stopni Celsjusza w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie, Lesku czy Sanoku. Wiatr południowo-zachodni w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1012 hektopaskali. No i do tego termika upalna i sucha. Biometr mamy niekorzystny, ale myślę, że razem z nami to nawet takie rzeczy nie będą problemem, bo największe hity już znowu w waszych radioodbiornikach. 101.9, 95 i 2 FM to poranek Trendy Start.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
9: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
16: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Witajcie moi mili, po godzinie 10, piątek 31, dzień lipca, słoneczko nam się pięknie uśmiecha do nas, a my uśmiechamy się z kolei do wszystkich radiosłuchaczy, którzy ten dzień spędzają razem z nami, nieważne czy w domu, w pracy, na wakacjach, czy też tak po prostu już gdzieś jesteście z nami za pan brat. Co słychać u was? Piszcie na trendystart@trendyradio.pl, a ja w tej godzinie również przeglądnę kolejne imprezowe propozycje, jeśli chodzi o region.

0: Zbliża się weekend, przed nami kolejne spotkanie również w ramach letniej trasy Trendy Life Tour. Tym razem wylądujemy też w Chorkówce z porcją najlepszych hitów, tych, które znacie z anteny Trendy Radia. Dzisiaj też, tak przeglądając sobie playlistę, postanowiłem przypomnieć wam ten oto utwór Beautiful Things. Bardzo piękny utwór od Undane, który no też myślę do tej pogody za oknem nadaje się wręcz idealnie. Pełny chill, no i muzyczne wspomnienia na 101.9 95.2 FM.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia.

0: zmywarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama. Tak gra Trendy Radio.

naszym radiowym Messengerze wśród wielu informacji od was, szanowni radiosłuchacze, również wylądowała wiadomość od pani Renaty, która pisze następujące słowa. Dzień dobry, dzisiaj mój ostatni dzień w pracy przed urlopem. Zagrajcie proszę piosenkę Bretta Younga, Drink With You. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i całą ekipę Trend Radia. Miłego dnia. Dziękujemy pani Renato i życzymy właśnie udanego urlopu. Mam nadzieję, że zabiera pani Trend Radio również na wakacyjny wypoczynek. A kto nas słucha dzisiaj, to też posłuchajmy tej piosenki, którą wybrała na poranek pani Renata. Gramy Bretta Younga.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek około godziny 17 w kopalni żwiru w Rylowej doszło do śmierci operatora maszyny budowlanej. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wozidło technologiczne wjechało do zalanego wodą wyrobiska. Pojazd błyskawicznie zatonął i został przysypany żwirem oraz mułem. Wyjaśnia młodszy brygadier Daniel Słobodzian, zastępca jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.
2: Na terenie kopalni Kruszyw w miejscowości Rylowa, gmina Szczurowa, z nieznanych przyczyn operator wozidła zjechał do wyrobiska, gdzie pojazd zatonął i został przysypany urobkiem.
3: Mężczyzna został wydobyty przez nurków na brzeg, przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny. Trwają czynności dochodzeniowe mające na celu ustalenie przyczyn zdarzenia.
1: Ze względu na utonięcie maszyny i przysypanie jej urobkiem, do akcji wkroczyły specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Tarnowa, Krakowa oraz Nowego Sącza, wspierane przez zaawansowaną grupę sonarową. Na obszarze kopalni pracował również zespół ratownictwa medycznego, a policja zabezpieczała teren i rozpoczęła wyjaśnianie przyczyn tragedii pod nadzorem prokuratora.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Mieszkanka powiatu leskiego straciła 7,5 tysiąca złotych po tym, jak uwierzyła w informację, że zarobiła pieniądze na kryptowalutach. 63-letnia kobieta odebrała telefon informujący ją o rzekomej wygranej w wysokości ponad 2000 euro. Uwierzyła, że jakiś czas temu kliknęła w link z kryptowalutami, w ten sposób rzekomo założyła konto, na którym odkładały się dla niej pieniądze. Wierząc w legendę oszustów, kobieta wykonywała ich polecenia, zainstalowała na swoim telefonie poleconą przez nich aplikację i zalogowała się na własne konto bankowe. Oszuści, mając dzięki aplikacji do niego dostęp, zaciągnęli 3 pożyczki na łączną kwotę 7,5 tysiąca złotych, która błyskawicznie zniknęła z konta. Policjanci przypominają, by przy podejmowaniu decyzji dotyczących własnych pieniędzy zachować szczególną ostrożność. Od poniedziałku w Gorlicach zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 993, ulica Sienkiewicza, z drogami miejskimi, ulicą Ariańską i ulicą Szpitalną. Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Ariańskiej i Szpitalnej. Wjazd na ulicę Ariańską odbywać się będzie od ulicy Węgierskiej, a na ulicę Szpitalną od ulicy Armii Krajowej i Rybickiego. Na odcinku ulicy Sienkiewicza wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Przebudowa skrzyżowania pod Dukatem zakłada uporządkowanie układu komunikacyjnego poprzez rozdzielenie go na 2 odrębne skrzyżowania: ulicy Szpitalnej z ulicą Sienkiewicza oraz ulicy Ariańskiej z ulicą Sienkiewicza. Dzięki temu znacząco poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień bieżącego roku. W związku ze zbliżającym się sierpniem na Górze Liwocz odbędą się modlitwy o pokój na świecie i za ojczyznę. W najbliższą niedzielę o godzinie 14 rozpocznie się Droga Krzyżowa. Bezpośrednio po jej zakończeniu odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
5: Nadchodzi miesiąc sierpień, czas przypominania sobie tragicznych chwil ojczyzny naszej. W każdym miesiącu i w sierpniu też, pierwszą niedzielę sierpnia, w najbliższą niedzielę, będziemy mieć nabożeństwo o dar pokoju. Droga Krzyżowa o godzinie 14 rozpoczynamy. Po Drodze Krzyżowej msza święta uroczysta. Serdecznie zapraszam.
1: Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę i dołączyć do wspólnej intencji.
0: Reklama.
6: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
0: Gdzie
7: znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
9: Reklama.

0: con ron.
1: I jak co piątek, kulturalny rozkład jazdy z Trend Radiem. W najbliższą niedzielę też jubileuszowa karpacka biesiada w Chorkówce. A na to wydarzenie za pośrednictwem fal radiowych zaprasza także gospodarz gminy Chorkówka, Grzegorz Węgrzynowski. Co dziać się będzie już w niedzielne popołudnie? Posłuchajcie.
2: Szanowni Państwo, już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia 2026 roku serdecznie zapraszamy do Chorkówki. Przed nami 25. jubileuszowa biesiada karpacka, na której oprócz zespołów powiązanych z winą Chorkówka nie zabraknie też gwiazd. Jeśli chodzi o nasze zespoły, na scenie zobaczymy zespół Zazula działający przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, zespół Czerwone Korale z Kopytowej Stanowiska, jak również zespół Indygo i zespół Chorkowianie. Natomiast gwiazdami naszymi będą Mariusz Kalaga i zespół Maga, a gwiazdą wieczoru będą Bratanki. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy do Chorkówki. Nie może Was tutaj zabraknąć. Na pewno będzie się działo.
3: Twój region, twoje radio, trendy.

Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazji. Kapusta go MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi linii, idealna na nowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Za kulisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Reklama.

Tradycyjnie przed każdym weekendem sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w regionie. Dzisiaj też z naszej strony zaproszenie na... ...29. spotkania przygraniczne Polski i Słowacji. A dziać się będzie już ten event 2 sierpnia na placu nad Osławicą w Komańczy. To wydarzenie, które od lat łączy mieszkańców, promuje kulturę pogranicza i gwarantuje przede wszystkim fantastyczną zabawę dla całych rodzin. Wśród licznych programów, które wpisano w plan wydarzenia, między innymi występ regionalnego zespołu ludowego Ziemia, wystąpi Sanocka z Nowosielec, będą też goście ze Słowacji, a gwiazdami wieczoru Łydka Grubasa i zespół Redlin, który na Podkarpaciu

pojawiał się już tego lata i wakacji niejednokrotnie. No to dobrze, skoro Redlin zagra w Komańczy na placu nad Osławicą, to ja dorzucam jeszcze przed godziną 11 jeden z ich właśnie hitów. Taki idealny na weekend, mocno imprezowy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Wracają upały, są alerty również trzeciego stopnia. Inflacja na poziomie 3% to dane za lipiec. Dorota Werdycka. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec Józef K. odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. A teraz policyjne statystyki. Minionej nocy utonęła kolejna osoba w tym sezonie. To już 96 utonięć od początku czerwca. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i czujność podczas wypoczynku nad wodą. Woda to żywioł, chwila uwagi może zakończyć się tragedią, alarmują policjanci. Tym bardziej, że w najbliższych dniach wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Alert drugiego stopnia został wydany dla Kujawy.

0: Kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz część lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać nawet do 36 stopni. W mieście może to bardzo przeszkadzać, na plaży niekoniecznie.
1: Dobrze, że wróciły. Lato musi być latem. Ci są urlopy, mają wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
2: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
3: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
0: A jeśli na zewnątrz, to szukać cienia, pić wodę i osłaniać głowę. Najlepiej unikać też przebywania na słońcu w godzinach, w których operuje ono najsilniej. O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
4: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
0: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
5: Jeśli chodzi o najbliższe godziny, zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce, temperatury będą zbliżać się w stronę 36 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, wiatr południowo-zachodni w porywach 20 km na godzinę, ciśnienie 1016 hektopaskali, a w nocy temperatury spadną nam w okolice 14 kresek. W sobotę w okolicach 39 stopni Celsjusza prognozują nam meteorolodzy. Zatem życzymy miłego weekendu, a poranna zmiana mówi już do usłyszenia. Łukasz Michtal, dzięki za dzisiaj, dzięki za ten tydzień. Jeśli chodzi o poranek Trendy Start, wracamy do Was w poniedziałek po 6. Do usłyszenia. Raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Cześć.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
6: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
8: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
9: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Kraż.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. 90.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, moi drodzy.
3: Wybija
2: taki czas, że piątek jest jakby dobrze. No, tak dobrze.
3: No, jest tak gorąco, moi drodzy.
2: Przyjmujesz piątek do wiadomości?
3: Przyjmuję piątek do wiadomości.
2: Dlaczego taka jesteś krzywa?
3: Marcin, jest 30 parę stopni.
2: No i co z tego? Na weekendzie podobno jutro masz szereg zadań domowych, które musisz wykonać.
3: No mam, a jutro, moi drodzy, uwaga, bo to jest bardzo ważne. W sobotę 39 stopni w cieniu, także dbajcie o siebie naprawdę i pamiętajcie, żeby odpowiednio się nawadniać, bo no ja wiem, że każdy się cieszy, że jest ciepło i przyjemnie, ale no nie jest to bezpieczne dla zdrowia.
2: Ale przecież ty, moja droga, jesteś nawet za bardzo nawodniona.
3: Bardzo.
2: Tak jesteś nawodniona jak nikt.
3: Marcin, ty wiesz, że my się składamy z wody?
2: Poważnie.
3: Poważnie.
2: Mówię, też wiem, no ale to wiesz, no, nie takiej ilości jak ty, no 3 litry na łeb.
3: No, to chciałbyś.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
3: Sequential One, tak. I Imagination.
2: Imagination to jest przebój od Sequential One, albo wcześniej jak nazywał się Sequential One?
3: Sequel.
2: O, dokładnie tak. To tak później jest. Tak zmieniali.
3: Bardzo, bardzo fajny projekt muzyczny, na pewno. No nasz słuchacz Emil będzie wiedział,
2: ale
3: o co
2: chodzi. Ale czy zdecydowałaby się w ogóle na zmianę nazwy swojego zespołu, czy raczej nie?
3: No wiesz, Mr. President też nie nazywali się od początku Mr. President.
2: No też, no oczywiście, no C-Block tak samo.
3: Widzisz.
2: No ale to wiesz, to dużo takich przecież zespołów. Może to jest na tej, jeśli się jest na tej fali wznoszącej, to się takich postanowień, że tak powiem, nie wdraża w życie, a jeśli nie,
3: no
2: to
3: może,
2: wtedy
3: może.
2: Tak. A ty
3: chociaż
2: myślisz,
3: Marcin,
2: zmienisz swoje imię?
3: Co, ty tyle roboty patriotowej,
2: na jakie byś zmieniła, gdybyś musiała
3: Queen.
2: Zmienić? Queen i tyle?
3: No, Queen wszystkiego.
2: A, okej. Okay. No. No, pasuje, a nawet ty? Bardzo. Powiem szczerze, że naprawdę bardzo pasuje.
3: A ty, poczekaj, Lektyka.
2: Tak.
3: Pasowałoby
2: nie,
3: do ciebie.
2: Nie, absolutnie.
3: No wiem, ty chciałeś mieć jak na imię Marek.
2: Marek?
3: Marek? Mariusz, a, Mariusz.
2: Mariusz? Co ty opowiadasz? Nie, Marcinek zawsze chciałem mieć.
3: Chciałeś mieć zawsze Marcin?
2: Oczywiście.
3: No wiem, od tych rogali dobrych.
2: Tak, tak, no pewnie, że tak.

0: Tango.
1: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
2: Blondie,
3: Maria.
2: Ale to był numer. Ja przenoszę się teraz
3: wstecz. Był i bardzo
2: wstecz.
3: Dawno go nie graliśmy.
2: Nie graliśmy i bardzo się cieszę, że go teraz zagramy, bo to jest naprawdę mega fajny hicier, którego po prostu brakowało, nie?
3: No brakowało.
2: W naszej, tutaj jest w naszym zestawieniu. Blondie i Maria już teraz na antenie Trendy Radia. Wszystkich sympatyków, a nawet takich, którzy kochają Eurodance inaczej, pozdrawiamy gorąco.
3: Trochę rąka też.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny

0: Johnson.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
7: Reklama.
8: 90 w 60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
9: Największe hity tylko dla Was.
10: Future Breeze, Keep the Fire Burning. To jest numer, to jest przebój. Oczywiście przenosimy się tak do Niemiec. Zespół stworzony przez Markusa oraz Martina, tak?
11: Tak, tak to było.
10: Zdobyli międzynarodową sławę poprzez wydanie oczywiście singla, bardzo wyjątkowego.
11: Why don't you dance with me?
10: I Keep the Fire Burning. Tak, to jest właśnie to ten numer, który teraz zagramy, nie?
11: DJM Sash, Nkwa Unefwa.
10: O, to był numer, który pamiętam doskonale, a ty?
11: Bardzo dobrze.
10: Jejku, jak ten numer kopał,
11: ale
10: nie wyobrażasz sobie.
11: To teraz jak go gdzieś usłyszę.
10: Ale kopał, nie?
11: W ogóle ten hit powinien być grany na siłowniach.
10: Który?
11: Nkwa Unefwa.
10: A no tak, tak.
11: No nie?
10: No oczywiście,
11: dodaje powera.
10: Tak. Bardzo i z tego powodu oczywiście jest na naszej stałej playliście, którą zagramy właśnie teraz.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Blank and Jones.
2: Tak, Queen. Pojawia się duet DJ-ski, producencki, oczywiście wydający muzykę elektroniczną.
1: Elektro.
2: Blank and Jones. To wam, z czym wam się kojarzy ten duet?
1: No wiesz, oni zaczynali jak byli jeszcze nastolatkami.
2: Tak, i to byli DJ-e z Niemiec i to w zasadzie później znaleźli się w Nowym Jorku, nie?
1: No a pewnie, powrocie podróżowali, ze Stanów wygrali ale gościnie. Oni mieli, wiesz, życie.
2: W kolonii.
1: Nie, jak byli
2: mieli, ale to wiesz, właśnie multikulti wiedzieli, jakie tam rytmy są dobre, jakie tu są popularne.
1: No dokładnie.
2: No i później tą wypadkową razem spieli do kupy i oczywiście
1: no
2: powstały takie miksy, takie hity,
1: i
2: takie brzmienia.
1: I takim oto sposobem mają w sumie na koncie 11 albumów
2: wow,
1: studyjnych.
2: 11 albumów studyjnych. Jak oni to zrobili?
1: Dobre, ty się powtarzasz dzisiaj, Marcin. Jakieś echo dzisiaj odbija,
2: chyba
1: co?
2: Tak, chyba tak.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Projekt, którego wartość opiewa na blisko 1,5 miliona złotych, obniży koszty utrzymania placówki oraz podniesie komfort uczniów i nauczycieli. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku głównego, przewiązki oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem Zespołu Szkół Budowlanych. W ramach wykonywanych prac docieplone zostaną dachy budynków wraz z wymianą pokrycia na membranę PCV. Wymienione będą również okna i drzwi w budynku sali gimnastycznej, a istniejące oprawy oświetleniowe zastąpione zintegrowanymi oprawami ze źródłami światła LED. Na dachu sali gimnastycznej zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 20 kW. Nowoczesny i ekologiczny kompleks szkolny będzie gotowy w czerwcu 2027 roku. Prace budowlane ruszą w najbliższych tygodniach. Na terenie gminy Jedlicze trwają prace związane z budową nowego oświetlenia drogowego w Chlebnej oraz Jedliczu. W ramach zadania wykonanych zostanie 39 nowych punktów oświetleniowych na odcinku od ulicy Manierskiego w Jedliczu do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Porąb i Podniebyla. Obecnie roboty są w toku, a ich zakończenie planowane jest na październik bieżącego roku. Nowe oświetlenie zastąpi stare lampy, które były nieefektywne oraz nie zapewniały odpowiedniego poziomu oświetlenia drogi. Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa to sytuacje, które z dnia na dzień zmieniają życie pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym mogą w takich okolicznościach liczyć na wsparcie finansowe. Katalog świadczeń obejmuje m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę wypadkową oraz jednorazowe odszkodowanie, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Takie zdarzenie jak wypadek przy pracy może dotknąć każdego z nas, niezależnie od tego, czy pracujemy na budowie, czy jako zawodowy kierowca bądź górnik, ale też jako urzędnik, ekspedientka czy nauczyciel. Oczywiście są branże, które charakteryzują się większą wypadkowością. Istotne jest to, że każde takie zdarzenie to dla poszkodowanego duży stres i nagłe naruszenie stabilizacji życiowej. W takich momentach, gdy na jakiś czas utracona jest zdolność zarobkowania, ważne jest poczucie bezpieczeństwa finansowego. Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS-ie zostało skonstruowane tak, aby pomoc finansowa trafiała do poszkodowanych niezależnie od okresu ubezpieczenia i w jak najwyższym wymiarze, pozwalając skupić się na powrocie do zdrowia.
1: Jeśli po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego pracownik nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokuje powrót do zdrowia, można otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Już w najbliższy weekend na rynku w Nowym Żmigrodzie odbędzie się jarmark dominikański. Jarmark nawiązuje do obecności zakonu dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz bogatej historii miejscowości. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin, m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, potańcówkę na żmigrodzkim rynku, stoiska rękodzielnicze, regionalne potrawy przygotowywane przez koła gospodyń wiejskich, a także animacje i strefę zabaw dla dzieci. Mówi Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród.
4: Serdecznie zapraszam na jarmark dominikański, który odbędzie się 1 i 2 sierpnia na rynku w Nowym Żmigrodzie. Wydarzenie to nawiązuje do wielowiekowej obecności Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz jej bogatej historii. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, w tym koncerty, występy, potańcówka, stoiska regionalne i atrakcje dla dzieci. W niedzielę spotkanie autorskie oraz promocja książki poświęconej żmigrodzkiemu konwentowi. Gorąco zachęcam i zapraszam.
1: Szczegóły wydarzenia znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem

0: Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
1: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Korona.
4: Korona.
3: Try me out.
4: I to jest, moi drodzy, taki zalążek eurodance'u, jeśli chodzi o Włochy, bo nie tylko Niemcy, nie tylko, słuchajcie, Francuzi czy też Belgowie, ale też właśnie i włoskie grupy odgrywały tutaj bardzo znaczącą rolę w eurodance'ie. No,
3: tak,
4: no i oczywiście
3: dokładnie.
4: Teraz przenosimy się do roku 93. Tam została założona grupa Korona. Najbardziej znane to oczywiście hit.
3: The Rhythm of the Night. Chociaż
4: i
3: Baby
4: ten,
3: Baby
4: no
3: też.
4: No właśnie. I wydała też 4 albumy. Na jednym z nich znajduje się Try Me Out.
3: No ja ten lubię hit też.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Live in joy.
2: Dreamer. To teraz włoska, słuchajcie, grupa, która...
1: tworzyła muzykę Eurodance.
2: Ale ona była znana w zasadzie od tak 94 do 99, do 2000 roku, nie?
1: No było.
2: Szkoda, dokładnie, że właśnie w 90 roku się to skończyło, bo mogliby jeszcze przez lata 2000 zrobić niejeden fajny kawałek, który jako ta grupa oczywiście, bo oni później się rozeszli.
1: Szkoda.
2: No właśnie, powstałyby takie przeboje, które oj, pamiętamy doskonale.
1: Ale tam kilka nadwiedli prym.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Alex Party, Don't Give Me Your Life. No to kolejny włoski projekt muzyczny.
2: Tak. Dzisiaj postanowiliśmy na Włochy, nie? Italianom.
1: Tak. Ciao, ciao.
2: To dlatego, że Ania kiedyś była w... No i poznała tam takiego kolegę, z którym ma do dzisiaj kontakt. No i oczywiście
1: On
2: był z Chorwacji?
1: Nikola z Chorwacji był.
2: Co mi się jakoś tak...
1: Poznałam go na rynku w Krośnie.
2: No to było właśnie, nie włoski, a chorwacki? Dobra, no ale o włoskich projektach teraz gramy. O, jakoś tego nie dostrzegłem.
1: No, to tak to jest.

0: Trendy Radio. Wyjmiemy trendy brzmienia w regionie.
1: Skuter i Call Me Maniana. A to tak jest... się mówi. Co ty za maniany odwalasz?
2: A to wiesz, oni mogą brać pod uwagę.
1: Co ty za maniana,
2: Marcin? Ja nie mówię, że nie. Powiedzmy coś więcej o grupie Skuter, dlatego że powstała na samym początku lat 90.
1: Ale to było...

0: Nie, do Polski on... był skuter. Był zdziwiony.
1: Na początku robi tak naprawdę odważne biekty, których no, ja osobiście
0: harlowo,
1: bardzo
0: dokładnie.
1: I do dzisiaj mogę powiedzieć, że po prostu chwytliwe hity, nie?
0: No do dzisiaj. Do dzisiaj, ale Marcin, wiesz, uznawany za taki pionierski w kwestii popularyzacji muzyki, no okres współcześnie jako EDM, szczególnie za sprawą tego nurtu w mainstreamowych mediach, no począwszy od tych wczesnych lat 90. No i tak do dzisiaj.
1: I tak do dzisiaj. Te najnowsze produkcje też no, dają się poznać od tej takiego...
0: Dzisiaj skuter wyjdzie w muzy elektro, bo wcześniej to był dubstep, style,
1: tak.
0: Hardcore.
1: Oni mieszali tymi właśnie stylami, natomiast jedno jest ważne, że z tych swoich koncertów potrafili rozbawić publikę właśnie różnymi stylami, choć na przykład jesteś, preferujesz jakiś tam styl, ale oni potrafili się z innym w twoje gusta też jakoś tak trochę wlepić.
0: No i było,
1: naprawdę
0: było.
1: Można rzec, że to dobry projekt, udany projekt i do dzisiaj
0: bardzo udany,
1: potrafią
0: bardzo.
1: Po prostu robić muzykę chwytliwą i taką, która no, trafia do wszystkich.
0: No ja też tak uważam.
2: Las Rocas, donde siempre y vamos. Mañana.

0: No i dziękujemy serdecznie. To co, już piątek?
1: Piątek, piątulo, możecie śmiać, co tam porabiacie.
0: Co porabiacie, co robicie, gdzie jedziecie, bo to jest ważne. Niektórzy już w wakacji, na przykład z Chorwacji. Magda i Renatka, pozdrawiamy
1: gorąco. I popatrz,
0: gorąco.
1: Jaką pogodę mają w Polsce.
0: Ale popatrz, napisałobie, że wróciły, a o swoich mężczyznach nie. O co to chodzi?
1: Ty może zostali.
0: O, może zostało. Właśnie. Drogie panie, oby tak nie było.
1: Oby nie, by nie.
0: Piszcie do nas, info@trendy.pl. Jesteśmy śmiało ciekawi.
1: Tak, czekamy na wasze wiadomości z wakacji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały i burze, za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Wrócimy też do wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie również o rosnącej liczbie stulatków w Polsce. Marcin Krzemiński, witam. Zapraszam. Tylko północ kraju, od Szczecina przez miasto po Elbląg, bez jakichkolwiek ostrzeżeń pogodowych. W pozostałych regionach uważajcie na upały. To głównie alerty drugiego stopnia, ale na południowym zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce trzeciego, najwyższego, tam nawet 37 stopni w cieniu. W większej części wschodniej Polski po południu także alerty pierwszego stopnia przed burzami z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami gradem. Upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze się to dobrze kończy. Minionej doby upłynęła kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą więc o rozsądek.
2: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
1: Mówi ratownik Goszczy Szymon Różański. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Tyle jeśli chodzi o kraj.

0: Polski resort dyplomacji ostrzega też przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim w formie komunikatu push na telefony. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
1: Uniewinnieni zostali Paweł i Józef K., główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym sąd okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Pracował w jednej z lubelskich restauracji i miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje ABW. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.

0: O, wow, ale palma. 36 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski w nocy. Nieco chłodniej, bo 19, ale chyba tak narzekaliśmy na ten lipiec, że teraz mamy rzeczywiście no, piękną końcówkę. Natomiast już jutro mega, mega upalnie, 39 stopni i to w cieniu. W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast niedziela równie upalna, 30 stopni i pełne słońce. Dbajcie o siebie w tym mega gorącym czasie.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
5: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno. Użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99, a do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane

0: 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
5: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
8: Hello, hello, ale palma dziubasy od samego poranka tak smaży, że no nie marzy się chyba nikomu nic innego niż rzucić się gdzieś nad jakąś fajną, no właśnie, plażę, rzekę, jezioro. Także dzióbki, korzystajcie póki możecie. A jeżeli ktoś ma urlop, no to nic, tylko pozazdrościć. Pamiętajcie również o tym, żeby pić dużą ilość wody. No jest to mega ważne, szczególnie w takie upały, plus okrycie głowy. Tak, dbajcie o siebie w tym mega ciepłym czasie. No i ostatni raz słyszymy się tak naprawdę w lipcu, bo już jutro sierpień, ale to brzmi, nie? No i koniec wakacji zaraz. Dobra, jeszcze oczywiście nie myślimy o tym. Cieszmy się tym, co mamy, czyli z pięknej pogody i zapraszam na program 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, startujemy.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Ekipa, o jak miło, pozdrawiam majstra Kubę i dobrego pomocnika Miłosza. Dziś ma do dentysty, trzymajcie kciuki, pozdrawiam, oby miło mu się zrobiło po dentyście. No, po dentyście na pewno będzie miło, przed trochę stresu, ale jakoś to będzie. Kuba, trzymam kciuki, no i Miłosz chyba też.
2: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy! O, jak miło!

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agrobieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agrobieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.

0: Trendy Radio.
1: Dla kochanej Edytki od kochającego Wojtka z gorącymi pozdrowieniami miłego dnia. Wiesz, że cię kocham, boys, i przytul moje serce. Słodziaki, jak super was słyszeć. Dziękuję oczywiście za fajne pozdrowienia. No i mam nadzieję, że piątulo spędzacie razem.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W trosce o bezpieczeństwo pamiętajmy, aby kąpać się tylko w dozwolonych i wyznaczonych miejscach. Korzystając odpowiedzialnie z kąpielisk, możemy cieszyć się przyjemnością płynięcia w spokoju i minimalizować potencjalne zagrożenia związane z nieznanymi warunkami wodnymi. Pamiętajmy, że woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, może stać się groźnym, niebezpiecznym żywiołem, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
3: Jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą, to należy pamiętać o tym, aby kąpać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego, strzeżonych przez ratowników wodnych, a gdy jesteśmy na takim kąpielisku, należy się stosować do jego regulaminu i poleceń ratowników wodnych. Warto też pamiętać o tym, aby nie zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, nie hałasować, nie zaśmiecać terenu. Kąpiąc się chociażby właśnie w Jeziorze Solińskim, warto właśnie pamiętać, że strefa dla nieumiejących pływać oznaczona jest bojami koloru czerwonego, czyli nie wychodzimy, absolutnie nie wychodzimy poza te boje, wiedząc, że no, nie czujemy się zbyt pewnie w wodzie.
2: Ważne jest, abyśmy wszyscy przestrzegali tych zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym plażowiczom. Gmina Korczyna przygotowuje się do realizacji kolejnej inwestycji drogowej. Wójt gminy podpisał umowę dotacyjną z województwem podkarpackim na wykonanie zadania pod nazwą odnowa drogi wojewódzkiej nr 991 Ludcza-Krosno w miejscowości Czarnorzeki. Planowana inwestycja obejmuje remont fragmentu drogi wojewódzkiej nr 991 na terenie miejscowości Czarnorzeki. Prace mają zostać przeprowadzone na odcinku o długości 515 metrów. To kolejny krok w kierunku modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej, która ma kluczowe znaczenie dla codziennej komunikacji w gminie i regionie. Wartość całego zadania wynosi 500 tysięcy złotych. Z tej kwoty 200 tysięcy stanowi wkład własny gminy Korczyna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zadaniem rodziny zastępczej jest między innymi zapewnienie dziecku ochrony i dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. Rodzinie zastępczej przysługuje także dodatek wychowawczy, niezależnie od dochodu na każde dziecko do ukończenia przez nie pełnoletności, mówi Halina Głowacka, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.
4: Osoby, które są gotowe na przyjęcie takiego dziecka, powinny zgłosić się tutaj do naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy na ulicę Parkową 28. Tym kandydatom przedstawiamy całą procedurę kwalifikacji, wymagania, jakie muszą spełniać, kiedy już podejmą tą decyzję, że są gotowi na to. No, prowadzimy całą procedurę zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. Wstępna kwalifikacja kończy się tym, że wysyłamy te osoby na szkolenie. W naszym powiecie mamy takie szczęście, że sami szkolimy, mamy zespół szkolący, szkolimy te osoby. No i po zakończeniu tego szkolenia rodzina jest gotowa, przygotowywana na przyjęcie dzieciątka.
2: Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową, zawodową oraz na rodzinny dom dziecka. W ramach wakacyjnych czwartków z PTTK w pierwszy czwartek sierpnia oddział Ziemi Tarnowskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Tarnowie zaprasza na Podkarpacie. Podczas wycieczki Perły Podkarpacia jej uczestnicy odwiedzą Jarosław oraz Łańcut. Program zwiedzania z lokalnym przewodnikiem Jarosławia obejmuje m.in. przejście podziemną trasą turystyczną, Jarosław Miasto Podziemi, kamienice Orsettich, rynek oraz klasztor Dominikanów. Przewidziany jest także czas wolny. Po jego zakończeniu nastąpi przejazd do Łańcuta, gdzie zaplanowane jest zwiedzanie z przewodnikiem tamtejszej rezydencji pałacowej. Wyjazd z Tarnowa zaplanowany jest na godzinę 7, powrót przewidziany jest około godziny 18. Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Tarnowa.
1: Reklama.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
6: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Reklama. All That She Wants, Ace of Base. Dla Kasi w dniu 33 urodzin. Kochamy Cię, Twoje besties. Ale słodko. Kasiula, dużo, dużo zdrowia dla Ciebie. Uśmiechu, radości, spełnienia marzeń. No i mam nadzieję, że fajnej imprezy urodzinowej. Ale super mieć urodziny w tak cudowną pogodę. Można odpalić grilla, ognisko, cokolwiek, nad rzekę się wybrać. No, także Kasia, świętuj. My oczywiście też życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. Ale jaki fajny hit teraz, Słoneczny.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Oj, kochani, chyba ten lipiec zdecydowanie dał każdemu popalić, bo z tego, co widzę, to same słoneczne pozdrowienia nam się przyszykowały na antenie. Sami i lato, zagrajcie, please. Jadę dzisiaj nad jezioro i cały weekend spędzam nad wodą. Pozdrawiam Gosia. Gosia, pozdrawiam również bardzo gorąco. Uważajcie tam na siebie ze znajomymi. Pamiętajcie też o tym, żeby dbać o siebie w tym upalnym czasie. No i cieszymy się, że spędzacie wasze urlopy z Trendy Radiem. To chyba najbardziej cieszy. No to gramy. Sami lato już teraz. Oh yes.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Proszę o piosenkę Adama Chroli, tego co najlepsze dla brata Janka, słuchacz z Jedlicza. Oj, w takim razie dla Janka życzymy dużo, dużo uśmiechu, radości i pięknego dnia z tej okazji. No jeszcze przy takiej pogodzie, no strzał w dziesiątkę. Pozdrawiam Trendy Radio i panią Anię i Marcina. Pa, dziękujemy bardzo, mega miło. Oczywiście powiem Marcinowi, żeby też usłyszał. Także życzę dobrego dzionka, super, że jesteście z nami.

Moc gorących pozdrowień dla naszego dziadka Tomasza, do którego jedziemy w te wakacje. PS, rodzice nas chcą wysłać, chyba chcą pobyć sami. O, no, możliwe, moi drodzy, moje drogie raczej, bo z tego co widzę, to pozdrowienia od wnuczek. Ale za to na pewno będziecie dobrze się bawić. No, gdzie może być lepiej, powiedzcie. Pozdrawiam serdecznie i z tego co czytam, to zagrać coś fajnego, wakacyjnego. Dobra, ja coś wybiorę na pewno. No to szalejecie, widzę, szalejecie dzisiaj.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Bye, bye, bye. Ja zmykam. No, ja chyba idę na jakąś pyszną lemoniatkę. Kostki lodu dodatkowe. No i jeszcze arbuza też bym zjadła.
2: Ale takiego z lodówki zimnego. Dobra, trzymajcie się. Filip Waćkowski przejmuje antenę. Heja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. Groźba 20 lat więzienia za spowodowanie tragedii na drodze to w Wielkopolsce. Za chwilę też dane o inflacji i co ze stopami procentowymi. Marcin Krzemiński wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
2: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
1: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamiennej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
3: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
1: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic i wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk, przypomnę, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sejm opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. To nie ucieszy posiadaczy kredytów. Wzrost inflacji może zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści PKO BP. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług wzrosły w lipcu o 3% porównując rok do roku. Zdaniem ekspertów przy takich warunkach obniżek stóp procentowych można się spodziewać dopiero w połowie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też 2 sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
4: Między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica.
1: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
5: Niesamowicie gorąco dzisiaj w naszym regionie, 34 stopnie w cieniu. Tyle w Jaśle, Krośnie czy Sanoku, nawet 35 w Gorlicach, 36 w Tarnowie. I te upały będą się utrzymywać dłuższy czas. Jutro tak samo, 35. W niedzielę trochę chłodniej, 29, ale wartości grubo powyżej 30 wrócą do nas od poniedziałku.
6: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 13. Gorące popołudnie oczywiście. Upalne popołudnie. Będziemy dużo mówić o tym, co w weekend dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce, bo tych wydarzeń całkiem sporo. No i gramy gorąco. Kobiety są gorące. Norbi, na początek.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Piątkowe popołudnie, zajrzyjmy sobie do kalendarza. 31 dzień lipca. Kiedy to zleciało, nie? Już połowa wakacji. Imieniny obchodzą Helena, Ignacy, Adam, Emilian i Iga. Dzień już coraz krótszy, o godzinę 13 krótszy od najdłuższego. Słońce w naszym regionie zajdzie o 20:29.

0: Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu 8

0: ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
2: Reklama.

Każdego dnia jest jakieś święto, każdego dnia jakaś grupa zawodowa świętuje i dziś jest, uwaga, Dzień Skarbowości, czyli święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych, a także urzędów kontroli skarbowej. Krótko mówiąc, święto ludzi, którzy nas liczą i z którymi lepiej nie zadzierać, więc wszystkiego najlepszego, jak coś, co złego, to nie ja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa budowa największej obecnie inwestycji oświatowej w gminie Brzozów. W Chłumniskach powstanie nowoczesny żłobek i przedszkole. Gmina Brzozów otrzymała ponad 7 milionów dofinansowania na te inwestycje. Powstanie 6 oddziałów przedszkolnych i 2 żłobkowe. Mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
2: Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom 2 oddziały żłobkowe w pełni dostosowane. Budynek jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już są też wykonane. Bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą mogły z tego korzystać.
1: Koszt całej inwestycji to 9 milionów złotych. W najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ulicy Lwowskiej od Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie do granicy miasta. Ruch modernizowanym odcinkiem ulicy Lwowskiej w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni, nitce południowej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Lwowska Szara zostanie wyłączona. Dojazd do nowego szpitala od strony centrum będzie możliwy przez znajdujący się wcześniej skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Z kierunku wschodniego pozostaje bez zmian. Dojazd do cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Gmina Rymanów otrzymała dofinansowanie w ramach programu Cyfrowy Uczeń. Wsparcie finansowe w kwocie 120 tysięcy złotych będzie przeznaczone na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2025 roku, kiedy gmina Rymanów pozyskała środki na doposażenie przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne wspierające rozwój kompetencji cyfrowych najmłodszych dzieci. Podczas spacerów, szczególnie w miejscu, gdzie jest trawa, możemy stać się zainteresowaniem dla kleszcza. Jeśli odkryjemy pożywiającego się kleszcza na swojej skórze, najlepiej działać szybko. Nie ma potrzeby, by odwoływać swoją wycieczkę czy spacer od razu. Po prostu nie należy czekać zbyt długo z usunięciem kleszcza. Im dłużej pajęczak może się pożywiać, tym większe prawdopodobieństwo zagrożenia patogenami. Mówi Małgorzata Witas, pracownik oddziału epidemiologii z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
3: Można aktualnie zakupić różnego rodzaju przyrządy, które służą do mechanicznego usunięcia kleszczy. No wtedy też trzeba skorzystać z instrukcji, która jest podana przez producenta. Ale jeżeli nie dysponujemy takim sprzętem, to można również wykorzystać tutaj pensetę czy takie wąskie szczypczyki. Pamiętając o tym, żeby kleszcza uchwycić jak najbliżej skóry, żeby kleszcza nie miażdżyć, żeby nie uciskać jego tułowia i delikatnym ruchem kleszcza usunąć. To miejsce po usuniętym kleszczu należy zdezynfekować. Należy również pamiętać o tym, że kleszcza nie należy wykręcać, wydrapywać, wyciskać.
1: Warto zawsze mieć przy sobie urządzenie do usuwania kleszczy, które umożliwia szybkie usunięcie pasożyta, gdziekolwiek się przebywa, a także gazik do dezynfekcji skóry.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: 7 sierpnia o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krępnej odbędą się bezpłatne warsztaty dla rodziców dzieci do 3 roku życia. W trakcie spotkania eksperci Fundacji Zwalcz Nudę opowiedzą, w jaki sposób żłobek, klub malucha lub opiekun dzienny pozwalają rozwijać funkcje poznawcze dziecka. Jak kreatywnie i efektywnie bawić się z 3-latkiem, a jak z roczniakiem, by najlepiej wspierać jego rozwój. Czym jest jakościowa opieka wczesnodziecięca? Obecni na spotkaniu rodzice będą mogli zadać ekspertom też własne pytania. Rodzice mogą przyjść na warsztaty razem ze swoimi pociechami. Dzieci będą miały zapewnioną w tym czasie opiekę i zajęcia prowadzone przez animatorkę.
5: Reklama.
6: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Castorama. Teoria i praktyka.
13: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
12: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
5: Reklama.

0: piątkowe popołudnie, no i na pewno też u ciebie pojawił się alert RCB. Bardzo ciekawy, nietypowy alert RCB, bo informując o tym, że w razie zagrożenia powinniście być przygotowani i zajrzeć na poradnik bezpieczeństwa gov.pl. O, okej, tylko pojawił się pewien problem. Gdy ten alert RCB został rozesłany, strona od ilości wejść po prostu padła. No i przypomina się ten kultowy cytat z Killera.
1: No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
2: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?

0: Radio 101 i 9 FM. Trendy, informator.
1: 1 sierpnia na stadionie LKS Iskra w Przesietnicy odbędą się podwójne obchody jubileuszowe, 80-lecie istnienia klubu oraz 30-lecie działalności kapeli Przysietczanie. Świętowanie rozpocznie się już o godzinie 11.30 meczem jubileuszowym, który dostarczy kibicom pierwszych tego dnia sportowych wrażeń. Po sportowych zmaganiach o godzinie 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie pikniku jubileuszowego. Z myślą o rodzinach organizatorzy zaplanowali bloki atrakcji dla dzieci i rodzin. Ten w godzinach od 13 do 15. O 15 rozpocznie się natomiast oficjalna część jubileuszowa. Popołudnie i wieczór upłyną pod znakiem koncertów. O godzinie 16 rozpocznie się jubileuszowy koncert kapeli Przysietczanie. Później wystąpi zespół Fade, a o godzinie 18.45 odbędzie się koncert Anny Wojtoń Czarny Anioł. O 20 na scenie pojawi się legendarna formacja disco polo, zespół Milano. Finałem tego pełnego wrażeń dnia będzie zabawa taneczna z DJ-em Rafcio. W najbliższy weekend na rynku w Nowym Żmigrodzie odbędzie się jarmark dominikański. Jarmark nawiązuje do obecności zakonu dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz bogatej historii miejscowości. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin, m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, potańcówkę na żmigrodzkim rynku, stoiska rękodzielnicze, regionalne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, a także animacje i strefę zabaw

Radio 95 i 2 FM. Połowa lata, połowa wakacji. Wiecie, co to oznacza? No żniwa. A jak żniwa, to za chwilę rozpocznie się sezon dożynkowy w naszym regionie. Będzie można się pobawić nie raz i nie dwa i nie trzy na pewno na koncertach z Kolima, bo to jest zestaw obowiązkowy w tym roku, jak w pewnym filmie. Kawa i WZ-ka, dożynki i z Kolim. W każdym razie... 31 dzień lipca. Zaraz dożynki, a później to już tylko początek roku szkolnego. Następnie trzeba jechać na groby i co? I jeszcze tylko dwa mrugnięcia okiem. Trzeba będzie ubierać choinkę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Gwałtowne burze i wysokie temperatury. Za chwilę wrócimy do alertów. Potem kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Będzie też piknik stowarzyszenia byłego premiera. Marcin Krzemiński. Najpierw jednak ważna informacja dotycząca Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Będą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty najniższego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz północnej części lubelskiego, a także części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. Dodam, że aktywne pozostają też alerty przed upałami, które lokalnie sięgają trzeciego najwyższego w skali stopnia. To na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Tam nawet 36-37 stopni. Biegli przeprowadzą analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodzi z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
3: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
2: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, między innymi z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
3: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
2: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
1: W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów i Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To ma być festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Choć zdaniem niektórych czas na młodszych niż obecni liderzy najważniejszych partii.
4: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi. To przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowania.
1: Wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. W czerwcu z usług kolei skorzystało ponad 39 milionów pasażerów, to prawie 8,5% więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego. Z drugiej strony to wynik o 2,3 miliona mniejszy niż w rekordowym maju. Za to jednak w czerwcu średnia odległość przejazdu pasażera była o ponad 4 km dłuższa niż we wspomnianym maju.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Weekend zapowiada się gorący, no dzisiaj jest niesamowicie gorąco, 34 stopnie w Sanoku, Krośnie czy Jaśle, nawet 36 w Tarnowie, w nocy 20 stopni. Natomiast jutro w trakcie dnia bardzo podobnie do tego co dzisiaj, chociaż może zagrzmieć. W sobotę 35-36 w cieniu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
14: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
7: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
6: To już po 14 popołudnie w Trendy Radio. Popołudnie upalne, wakacyjne i z gorącym brzmieniem. Teraz Calvin Harris, Satisfy.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Blue Lagoon to ekipa z Niemiec, którą prezentujemy wam tym razem. Pojawili się w 2004 roku, istnieli tylko kilka lat, a zostawili po sobie mnóstwo wakacyjnych klimatów. Teraz Blue Lagoon i Chocolatino.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Comarche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: A w Trend Radio tradycyjnie podrzucamy wam informacje o najciekawszych wydarzeniach w naszym regionie. W sobotę i niedzielę w Nowym Żmigrodzie odbędzie się jarmark dominikański, który nawiązuje do obecności zakonu dominikanów oraz bogatej historii Nowego Żmigrodu. W programie atrakcje dla całych rodzin, koncerty, występy, potańcówka na żmigrodzkim rynku. Będą też oczywiście, jak to na jarmarku, stoiska rękodzielnicze z regionalnymi potrawami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Pojawią się także animacje i strefa zabaw dla dzieci. Wszystkie szczegóły odnośnie jarmarku dominikańskiego w Nowym Żmigrodzie znajdziesz na trendyradio.pl. A my teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach regionu. Informacje na ten temat ma dla nas Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: I wyjedźmy na zalane słońcem drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Jak na razie spowolnienia zdarzają się na ulicy Bony, ulicy Przemyskiej oraz ulicy Kościuszki, Jagiellońskiej, Mickiewicza, Dmowskiego i Rymanowskiej przed rondem imienia Beksińskiego. Nogę z gazu ściągniemy też na ulicy Lipińskiego, wyjeżdżając w stronę Zagórza. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. No dzisiaj wtorkowe popołudnie przez Krosno jedziemy. No trochę z zmieniami. Dłużej gdzie postoimy, to ulica Jana Pawła, ulica Czajkowskiego, Podkarpatka, Krakowska, Tysiąclecia, Burzaka, Jagiellońska, Podwale, Legionów, wyląd w stronę miejsca piastowego utrudnia się ze względu na znikające silnice wyjeżdżających w Bieszczady. No i wjazd do Krosna też jest troszeczkę utrudniony. Na pozostałych odcinkach grup ruchu odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy na Jasło. Korkuje się ulica Lwowska oraz ulica Piłsudskiego. Wolniej jedziemy też 17 stycznia ulicą Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy, a także Mickiewicza, Jagieły, 3 Maja i Metzgera. Jadąc przez Gorlicę szczególnie uważajmy na ulicę Biecką, Parkową, Legionów, Mickiewicza i ulicę Kościuszki. Zwalniamy i co jakiś czas przystajemy na skrzyżowaniu ulicy Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, jeżeli wyjeżdżamy w stronę Biecza.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat Jasielski podpisał umowę na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Głównym celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku głównego, przewiązki oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem Zespołu Szkół Budowlanych. W ramach wykonanych prac docieplone zostaną dachy budynków wraz z wymianą pokrycia na membranę PCV. Wymienione będą również okna i drzwi w budynku sali gimnastycznej, a istniejące oprawy oświetleniowe zastąpione zintegrowanymi oprawami ze źródłami światła LED. Na dachu sali gimnastycznej zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 20 kW. Wartość zadania opiewa na blisko 1,5 miliona złotych. Policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością. Przypominamy, że od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.
1: Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Dobiegły końca dwie ważne inwestycje drogowe zrealizowane przez województwo podkarpackie przy drodze wojewódzkiej nr 886 Domarac-Brzozów-Sanok na terenie miejscowości Grabownica Starzeńska. W ramach zadań wyremontowano około 350 metrów istniejącego chodnika. Wybudowano około 200 metrów nowej drogi dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 0,5 miliona złotych, z czego 275 tysięcy złotych stanowił wkład gminy Brzozów. Powiat Gorlicki realizuje rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa i ma na celu wsparcie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości do 1000 zł brutto miesięcznie oraz pokrycie kosztów składek od tego dodatku. Dofinansowanie obejmuje okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027. Łączna wartość przyznanego powiatowi gorlickiemu dofinansowania wynosi ponad 813 tysięcy złotych. W związku ze zbliżającym się miesiącem sierpniem na Górze Liwocz odbędą się modlitwy o pokój na świecie i za ojczyznę. W najbliższą niedzielę o godzinie 14 rozpocznie się Droga Krzyżowa. Bezpośrednio po jej zakończeniu odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
4: Nadchodzi miesiąc sierpień, czas przypominania sobie tragicznych chwil ojczyzny naszej. W każdym miesiącu i w sierpniu też, pierwszą niedzielę sierpnia, w najbliższą niedzielę, będziemy mieć nabożeństwo o dar pokoju. Droga Krzyżowa o godzinie 14 rozpoczynamy. Po drodze krzyżowej msza święta uroczysta. Serdecznie zapraszam.
1: Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę i dołączyć do wspólnej intencji.
0: Reklama.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.

0: wystrzec. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9 W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 1,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.

W Trendy Radio regularnie podrzucamy Wam informacje o tym, co ciekawego w ten weekend dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro i pojutrze, w sobotę i niedzielę, 30 już, targi turystyki, leśnictwa i produktu lokalnego Agro Bieszczady. Tradycyjnie przy Zespole Szkół Technicznych w Lesku. Oficjalne otwarcie nastąpi jutro o 12, ale atrakcje ruszą już od rana. Będą konkursy, prezentacje, występy, natomiast w niedzielę wystąpi zespół Baciary. Wstęp na Agro Bieszczady jest bezpłatny. Co jeszcze ciekawego dzieje się w regionie? O tym będziemy mówić jeszcze przed 15.

0: Tak gra Trendy Radio. Trendy Informator.
1: 1 i 2 sierpnia odbędą się 30. Targi Turystyki, Leśnictwa i Produktu Lokalnego Agro Bieszczady. Jubileuszowa edycja tradycyjnie zagości na terenach przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Oficjalne otwarcie targów oraz wystaw nastąpi w sobotę o godzinie 12. Jednak pierwsze atrakcje ruszą już od rana. Będą konkursy, prezentacje, występy, warsztaty. Odwiedzający będą mogli skorzystać z bogatej oferty wystawców. Na miejscu pojawią się stoiska instytucji wspierających rolnictwo i rozwój regionalny. Będzie to idealna okazja do zakupu unikalnego rękodzieła, spróbowania tradycyjnych bieszczadzkich specjałów oraz spędzenia czasu z rodziną. W niedzielę o 17 zaplanowano koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Baciary. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.

Trendy Radio. Dużo dzieje się w naszym regionie podczas tego zbliżającego się wielkimi krokami wakacyjnego weekendu. Na przykład w niedzielę w Komańczy nad Osławicą kolejne już spotkania przygraniczne Polski i Słowacji. To wydarzenie, które od lat łączy mieszkańców, no i promuje kulturę pogranicza. Będą koncerty, wystąpią chociażby zespół ludowy Ziemia Sanocka, zespoły Sinawa ze Słowacji, pojawi się też grupa Pokolenie, a gwiazdami wieczoru będą Redlin i Łydka Grubasa. Początek imprezy o godzinie 14 w najbliższą niedzielę nad Osławicą w Komańczy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Gorące emocje w Sejmie w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Potem kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, a także goryle niedostępne w warszawskim zoo. Marcin Krzemiński. Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
2: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy. W ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
1: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kośniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej został pozbawiony poselskiego immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Sejm natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Do popełnienia przestępstw miało dojść w trakcie wiecu Prawa i Sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Bąkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla wybierających się z wizytą do warszawskiego zoo. Od dziś do odwołania goryle będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Niesamowite upały, gorący weekend wakacyjny nam się zapowiada. Dzisiaj okolice 34 stopni w Krośnie, Jaśle i Sanoku, nawet 36 w cieniu w Tarnowie. Jutro w trakcie dnia bardzo podobne wartości na termometrach, ale może zagrzmieć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik i kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
14: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
4: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: To już po 15, druga zmiana się nie zatrzymuje, rozkręcamy popołudnie i zmierzamy w stronę weekendu w rytmie najgorętszych brzmień w ten najgorętszy dzień. Teraz Captain Hollywood Project.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Trendy Informator.
2: W sobotę w ramach obchodów 650-lecia Lubatowej rozegrany zostanie mecz kontrolny ze słowacką drużyną FK Świdnik. Będzie to znakomita okazja do poznania nowego trenera i nowych zawodników, którzy już niebawem dołączą do zespołu. Podczas wydarzenia będzie można skosztować kiełbasek prosto z grilla oraz orzeźwiających zimnych napojów. Początek o godzinie 16, wcześniej, bo o 14 swój mecz zagra drużyna młodzików. 2 sierpnia na placu nad Osławicą w Komańczy odbędą się 29 spotkania przygraniczne Polski i Słowacji. To wydarzenie, które od lat łączy mieszkańców, promuje kulturę pogranicza i gwarantuje doskonałą zabawę dla całych rodzin. Na scenie wystąpią Lollipop, Łemmy, Regionalny Zespół Ludowy Ziemia Sanocka czy Siniawa ze Słowacji. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Redlin oraz Łydka Grubasa. Na najmłodszych czekają bezpłatne atrakcje, dmuchane zamki, popcorn oraz wata cukrowa. Początek o godzinie 14.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Reklama.

0: 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Tradycyjnie podróż po drogach regionu rozpoczynamy od raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
3: Po godzinie 10 na ulicy Kalinowskiego w miejscowości Dulcza Wielka doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobowym Audi najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku stop i wjechał na skrzyżowanie wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy. W wyniku zdarzenia obrażeń doznał 49-letni kierowca Audi, który śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Poza tym zdarzeniem policjanci wzywani są do niegroźnych kolizji, w których nikt poważnie nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, mówił nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz ulicami Jasła. Musimy być bardziej ostrożni na ulicy Lwowskiej, Piłsudskiego oraz Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy i Mickiewicza. Spowolnienia zdarzają się też na ulicy Meckera przy skrzyżowaniu oraz 3 Maja, również głównie przy skrzyżowaniu. W Gorlicach zwalniamy na ulicy Parkowej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza i ulicy Sienkiewicza. Przystajemy przed światłami na skrzyżowaniu Pieckiej i ulicy Skrzyńskich. W Krośnie jazda troszkę spowolniona na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej oraz ulicy Niepodległości. Wolniej jedziemy Legionów pod Walem, także ulicą Grodzką. Miejscowe spowolnienia na ulicy Krakowskiej. W Sanoku wolniej na ulicach Bony, Dmowskiego, Rymanowskiej oraz Kościuszki, Jagiellońskiej i ulicy Staszica. Zwalniamy też na ulicy Lipińskiego oraz na 84 w stronę Zagórza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Lubaczowie zatrzymali obywatela Ukrainy poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna ukradł rowery o wartości ponad 500 000 zł, wyjaśnia kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do kolejnego zdarzenia tego typu doszło na przejściu granicznym w Budomierzu. Tutaj do odprawy na wjazd do Polski zgłosił się 35-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli dokumentów okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, który wydany został przez władze Niemiec. Cudzoziemiec odpowie za oszustwa w formie zorganizowanej. Sprawa dotyczy jeszcze 2024 roku. Wtedy mężczyzna wykorzystał fałszywą dokumentację wysyłkową i podał się za pracownika firmy transportowej. W ten sposób załadował 171 rowerów elektrycznych, których nie dostarczył w umówione miejsce. Wartość skradzionego mienia w przeliczeniu na polską walutę to ponad 500 000 zł.
1: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 110 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Uczniowie szkoły podstawowej w Skołyszynie mają powody do radości. Odebrana została długo wyczekiwana inwestycja polegająca na rozbudowie wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego. Odebrane boisko sportowe o powierzchni 551 m kwadratowych stanowić będzie prawdziwy raj dla miłośników aktywnego spędzania czasu. Konstrukcja obiektu została zaprojektowana tak, aby umożliwić komfortową i bezpieczną grę w piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 755 tysięcy złotych.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Od 3 sierpnia zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 993 z drogami miejskimi, ulicą Ariańską i ulicą Szpitalną w Gorlicach. Przebudowa skrzyżowania pod Dukatem zakłada uporządkowanie układu komunikacyjnego poprzez rozdzielenie go na dwa odrębne skrzyżowania, ulicy Szpitalnej z ulicą Sienkiewicza oraz ulicy Ariańskiej z ulicą Sienkiewicza. Dzięki temu znacząco poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta. Zakres prac obejmuje przebudowę włączenia dróg gminnych do drogi wojewódzkiej, wymianę nawierzchni i warstwy konstrukcyjnych, chodników i zjazdów, przebudowę kanalizacji teletechnicznej i deszczowej. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkanki powiatu gorlickiego na mammografię. W programie profilaktyki raka piersi bezpłatnie raz na 2 lata mogą zbadać się panie w wieku od 45 do 74 lat. Badania są wykonywane w pracowniach stacjonarnych i w mammobusach. W sierpniu mammobus zaparkuje w Bieczu, Bobowej, Gorlicach, Łużnej, Ropie i Sękowej. Bezpłatnie, bez skierowania, bez kolejek wystarczy zgłosić się do jednej z 32 pracowni stacjonarnych w regionie albo do mobilnego gabinetu mammobusu. Jeśli badanie nie wykaże nieprawidłowości, wystarczy je powtórzyć po upływie 2 lat. W pozostałych przypadkach pacjentka jest kierowana na pogłębioną diagnostykę. Może ona obejmować poradę lekarską, mammografię uzupełniającą, USG piersi czy biopsję. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Gorlickiego Magistratu. Wakacje sprzyjają imprezowaniu na świeżym powietrzu. Jednym z elementów takiego imprezowania jest ognisko. Można je rozpalać w różnych miejscach, ale w lesie niekoniecznie. W Nadleśnictwie Kołaczyce na rozpalanie ogniska przeznaczone są 2 miejsca, mówi Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.
4: Mamy 2 takie miejsca, gdzie można legalnie na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce zapalić ognisko. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi, ale na tą chwilę są to 2 miejsca. Jedno jest przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Miejsce to przygotowane jest na takie właśnie rodzinne ognisko. Mamy tam drewno bezpłatnie, można z niego korzystać, jest ogrodzone, miło spędzić rodzinnie tam czas można, tym bardziej, że z tego miejsca też wychodzą 3 ścieżki przyrodniczo-leśne. Drugie takie miejsce to jest w Bierówce przy starej leśniczówce, jest wiata, która powstała nie tak dawno, bo w tamtym roku, miejsce ogrodzone i również tam bardzo mile spędzić czas można.
1: Zgodnie z prawem w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od jego granic nie wolno używać otwartego ognia poza oficjalnymi punktami. Złamanie tego przepisu grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł.
0: Reklama.
5: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy, hity
1: wszechczasów. Wszechczasów.
2: Połowa wakacji, ale będą duże zmiany od nowego roku szkolnego. Zakaz telefonów komórkowych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy i tak, w przedszkolach oraz szkołach podstawowych nie będzie można korzystać, uczniowie nie będą mogli, bo pewnie nauczycieli to nie dotyczy, uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu, nie tylko podczas lekcji, no bo to było wiadome wcześniej, ale także podczas przerw. Czyli teraz do toalety uczniowie nie będą chodzić palić papierosy, a przeglądać TikToka.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
3: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

UK Charts w Trendy Radio przenosimy się do początków XXI wieku, konkretnie do 31 lipca 2002 roku. Wtedy na szczycie pojawił się Garrett Gates, wydawał debiutancki album, no i to był też jego największy hit. Przy okazji numerem 1 w wakacje 2002 roku był kawałek Any One of Us.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę upały, deszcz i ich wpływ na roboty drogowe. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u chodzi o rakietę. Od jutra kolejni specjaliści i badania dostępne przez e-rejestrację. Marcin Szamiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Alerty dotyczące wyładowań, deszczu i gradu dostali też SMS-owo od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy 8 województw. Aktywne pozostają również alerty przed upałami w niemal całym kraju. W wielu miejscach na południu to alerty najwyższego 3 stopnia. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców, dosłownie w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów. To sprawia, że część osób zastanawia się, czy to nie wstrzymuje inwestycji.
2: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień. Wręcz przeciwnie.
1: Wyjaśnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Nie tylko by pomóc, ale i też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
3: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
1: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii, Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
1: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie telefonicznie lub w rejestracji przychodni.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Niesamowite upały, gorący weekend wakacyjny nam się zapowiada. Dzisiaj okolice 34 stopni w Krośnie, Jaśle i Sanoku, nawet 36 w Cieniu w Tarnowie. Jutro w trakcie dnia bardzo podobne wartości na termometrach, ale może zagrzmieć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Co wspólnego ma żużel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żużla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, jesteśmy po 16:00, już w zasadzie weekend, wakacyjny weekend, moi drodzy. Teraz Cleo, która zabierze nas ze sobą, za moment zajrzymy do płyty tygodnia.

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, czas na płytę tygodnia i zespół Blue Lagoon, który prezentujemy wam od poniedziałku. Zespół, który istniał tylko kilka lat, wydał dwie płyty, ale pozostawił po sobie mnóstwo wakacyjnego brzmienia. Is Love Paradise na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Lesko pozyskała 8 milionów złotych na budowę nowoczesnych bulwarów nad Sanem. Budowa bulwarów nad Sanem to inwestycja o szacowanej wartości około 11 milionów złotych. Jej celem jest przywrócenie mieszkańcom terenów nadrzecznych i stworzenie nowoczesnej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji oraz aktywnego spędzania czasu. W miejscu dawnych basenów zewnętrznych i ścieżki zdrowia powstanie atrakcyjna strefa, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający Bieszczady. Pierwszy etap inwestycji już trwa. Powstają boiska do piłki plażowej, plac zabaw, strefa street workoutu oraz modułowa ścianka wspinaczkowa. W kolejnych etapach wykonane zostaną ponad 2 km ścieżek pieszo-rowerowych łączących centrum Leska z Doliną Zmarzłową. Zaplanowano również budowę ścieżek do nauki jazdy na rowerze, alejek spacerowych, wiat rowerowych i wypoczynkowych miejsc do grillowania, drewnianych podestów, pergoli, ławek, leżaków, stojaków rowerowych oraz nowoczesnego oświetlenia solarnego. Całość uzupełnią liczne nasadzenia rodzinnych gatunków drzew i krzewów. Jasielscy funkcjonariusze zatrzymali sprawcę kilku przestępstw, których dopuścił się sprawca jednego dnia. 22-latek ukradł rower, uszkodził 3 samochody oraz szybę w drzwiach wejściowych do budynku. Dodatkowo włamał się jeszcze do 2 pojazdów i ukradł pozostawione tam rzeczy. Wyjaśnia podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: W ubiegłym tygodniu jasielscy funkcjonariusze przyjęli kilka zawiadomień dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia cudzej rzeczy, do których doszło w Kołaczycach. Policjanci, którzy pracowali nad tymi sprawami, ustalili, że związek z tymi przestępstwami może mieć ten sam mężczyzna. 22-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Młody mężczyzna najpierw ukradł rower i pojechał nim na jeden z parkingów, gdzie zniszczył 3 samochody, a do kolejnych 2 się włamał, zabierając ze środka tester diagnostyczny oraz plastikowy schowek. Następnie przy pomocy narzędzia przypominającego młotek uszkodził jeszcze szyby w drzwiach wejściowych do jednego z lokali. 22-latek został zatrzymany, funkcjonariusze odzyskali także skradziony rower. Mieszkaniec powiatu jasielskiego usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Mężczyzna przyznał jeszcze, że na skradzionym rowerze pojechał do Jasła, gdzie próbował go sprzedać w jednym z lombardów, ale właściciel nie chciał przyjąć jednośladu, więc porzucił go na terenie miasta.
1: 22-latka mogą teraz czekać surowe konsekwencje, o których zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Gmina Brzozów otrzymała 500 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Brzozów. W ramach inwestycji powstaną 2 nowoczesne ogólnodostępne place zabaw. W Parku Jordanowskim w Brzozowie i na stadionie LKS Iskra Przysietnica. Nowe place zabaw będą bezpieczne, ogólnodostępne i niekomercyjne. Zostaną zaplanowane z myślą o dzieciach i całych rodzinach, łącząc rekreację i edukację ekologiczną. Wśród planowanych elementów znajdzie się m.in. ławka solarna umożliwiająca ładowanie urządzeń mobilnych i promująca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w Przysietnicy powstanie zadaszona strefa wypoczynku, która będzie miejscem spotkań rodzin, seniorów i wszystkich mieszkańców. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 700 tysięcy złotych. Na nietypowe warsztaty krawieckie zaprasza Dom Kultury Westerplatte w Tarnowie. Tym razem będzie można nauczyć się, jak stworzyć legowisko dla swojego pupila. Uczestnicy będą mieli do wyboru ekologiczne wypełnienia i dużo kolorowych materiałów. Zajęcia są dla osób, które znają podstawy szycia na maszynie. Poprowadzi je Agnieszka Szułakiewicz. Obowiązują zapisy. Już w najbliższy weekend na rynku w Nowym Żmigrodzie odbędzie się jarmark dominikański. Jarmark nawiązuje do obecności zakonu Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz bogatej historii miejscowości. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin, m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, potańcówkę na żmigrodzkim rynku, stoiska rękodzielnicze, regionalne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, a także animacje i strefę zabaw dla dzieci. Mówi Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród.
4: Serdecznie zapraszam na jarmark dominikański, który odbędzie się 1 i 2 sierpnia na rynku w Nowym Żmigrodzie. Wydarzenie to nawiązuje do wielowiekowej obecności Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz jej bogatej historii. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, w tym koncerty, występy, potańcówka, stoiska regionalne i atrakcje dla dzieci. W niedzielę spotkanie autorskie oraz promocja książki poświęconej Żmigrodzkiemu konwentowi. Gorąco zachęcam i zapraszam.
1: Szczegóły wydarzenia znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt

0: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
4: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
5: Reklama.

Nowe popołudnie. Co robić w weekend? A może nie wychodzić z domu, bo gorąco. Zawsze jest jakiś pretekst, nie? Żeby posiedzieć na chacie i pograć w grę komputerową chociażby. Kojarzycie GTA San Andreas? No nie wierzę, że nie. Się grało kiedyś dużo, co? Właśnie widziałem w internecie filmik, jak gość odpalił GTA San Andreas na pralce. Pralka z kolorowym wyświetlaczem, a on odpalił tam po prostu GTA San Andreas i poruszał się za pomocą pokrętła do ustawiania programu. Wiecie co? Ja teraz poczułem się staro. Pamiętam, jak za dzieciaka na komputerze nie chciało mi to w ogóle pójść, bo miałem za słaby. A teraz działa to na pralce. Chociaż może to jest w ogóle dobry sposób, żeby panowie w końcu zainteresowali się praniem.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.

0: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Kilka minut do 17. Rozpoczynamy kolejny wakacyjny weekend, upalny wakacyjny weekend. Pamiętajcie, nakrycie głowy, woda, rzeczy obowiązkowe, krem z filtrem oczywiście też. No i Trendy Radio w odbiorniku. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Potem pożary na greckich wyspach, są zabici i ewakuacja. A w Polsce zapowiedź nowego systemu alarmowania mieszkańców. Marcin Krzemiński. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
2: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
3: Jestem zrozkotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
2: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupie. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
4: To nie przegraliśmy sprawy, przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mordu mojego dziecka zostaną ujawnieni.
2: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
5: Spodziewałem się, a dlaczego się miałem nie spodziewać?
2: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
6: Wszyscy pod sądem czekali na ten dzień. I na takie orzeczenie liczyli.
2: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
1: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków, tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
7: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
8: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Tak samo, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
1: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelnie i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.
9: Halo, halo, piątkowicze, zapraszam na prognozę pogody. 36 stopni za dnia, natomiast w nocy no chłodniej, tak delikatnie, 19 stopni, ale z tego powodu się cieszymy, bo już jutro mega upalnie. 39 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w niedzielę 30 stopni i pełne słońce. Korzystamy z pięknego weekendu.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
12: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Dzień dobry, witajcie.
3: Hello,
2: moi drodzy. Program poważnie, że jest piątek.
3: Tak, kiedy Marcin, i powróciły upały.
2: Powróciły upały, ach, gorąco, a ty jesteś no, krótkim, ale to aż tak krótkim, co to, na ramionczkach, koszulka.
3: Marcin, ach, kurde, no jest tak, taki gorąco.
2: No
3: właśnie, że chyba nie ma
2: klimatyzatora
3: wyjście.
2: Przy ani nie włączy, bo nie preferuje takich rozwiązań.
3: Nie lubię, ale
2: dzień
3: trzeba.
2: Dobry, witajcie.
3: Hello.
2: Granie na żądanie.

0: Trendy Radio.
1: Masuj mnie, Romanie.
2: Masuj mnie, Romanie.
1: Marcin, to jest taki viralowy utwór. Pozdrawiamy was gorąco i też pozdrawiam pana Lucjana, który wnioskował o ten hit nie tak dawno.
2: Od czasu do czasu takie hity również pojawiają się na naszej antenie, za sprawą oczywiście naszych słuchaczy, którzy, no właśnie, rękę na pulsie trzymają bardzo
1: tak,
2: mocno.
1: Tak, to jest mocnego w świecie muzyki.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. Programie: lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa budowa największej obecnie inwestycji oświatowej w gminie Brzozów. W Chumniskach powstanie nowoczesny żłobek i przedszkole. Gmina Brzozów otrzymała ponad 7 milionów dofinansowania na te inwestycje. Powstanie 6 oddziałów przedszkolnych i 2 żłobkowe. Mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
2: Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom 2 oddziały żłobkowe w pełni dostosowane. Budynek jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już są też wykonane. Bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą mogły z tego korzystać.
1: Koszt całej inwestycji to 9 milionów złotych. W najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ulicy Lwowskiej od Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie do granicy miasta. Ruch modernizowanym odcinkiem ulicy Lwowskiej w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni, nitce południowej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Lwowska szara zostanie wyłączona. Dojazd do nowego szpitala od strony centrum będzie możliwy przez znajdujący się wcześniej skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Z kierunku wschodniego pozostaje bez zmian. Dojazd do cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Gmina Rymanów otrzymała dofinansowanie w ramach programu Cyfrowy Uczeń. Wsparcie finansowe w kwocie 120 tysięcy złotych będzie przeznaczone na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2025 roku, kiedy gmina Rymanów pozyskała środki na doposażenie przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne wspierające rozwój kompetencji cyfrowych najmłodszych dzieci.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Powiat Gorlicki realizuje rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa i ma na celu wsparcie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości do 1000 zł brutto miesięcznie oraz pokrycie kosztów składek od tego dodatku. Dofinansowanie obejmuje okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027. Łączna wartość przyznanego powiatowi gorlickiemu dofinansowania wynosi ponad 813 tysięcy złotych. W związku ze zbliżającym się miesiącem sierpniem na Górze Liwocz odbędą się modlitwy o pokój na świecie i za ojczyznę. W najbliższą niedzielę o godzinie 14 rozpocznie się Droga Krzyżowa. Bezpośrednio po jej zakończeniu odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
4: Nadchodzi miesiąc sierpień, czas przypominania sobie tragicznych chwil ojczyzny naszej. W każdym miesiącu i w sierpniu też, pierwszą niedzielę sierpnia, w najbliższą niedzielę, będziemy mieć nabożeństwo o dar pokoju. Droga Krzyżowa o godzinie 14 rozpoczynamy. Po Drodze Krzyżowej msza święta uroczysta. Serdecznie zapraszam.
1: Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę i dołączyć do wspólnej intencji.
0: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
5: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
3: Po 17.
12: Gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja dla przemiłej osóbki, jaką jest Marta.
13: O, jak słodko.
12: No proszę.
13: Digi, digi.
12: Tak,
13: digi, zagramy. Digi. Ten utwór też robi robotę i Bartosz pozdrawiamy Ewkę.
12: Bartosz przesyła pozdrowienia
13: z naszego
12: tutaj
13: teamu, która też lubi ten hit.
12: Ten lubi?
13: No Ewka cały czas.
12: Ona w ogóle, ona lubi Modern Talking, lubi Sandrę, lubi...
13: No proszę.
12: No właśnie, lubi Jennifer Lopez, także ja tutaj już szeroko.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Halo, halo, dziubasy. To już, no właśnie, ta godzina, także zapraszam serdecznie na wczorajsze podsumowanie programu Trendy Lista. W wylocie, no niestety, Roxy i White 2115 z hitem Chciałam Ciebie Więcej, ale jeżeli no nie macie dość takich nutek, to w propozycji pierwszej pojawiła się Roxy z utworem Niech Będzie Nam, ten hit pochodzi z jej najnowszej płyty. Także no jestem ciekawa, jak tym razem ocenicie muzycznie, no właśnie, naszą Jaślankę. Natomiast propozycja druga, Morandi i Miss Kali. No jeżeli czujecie wakacje, a tak naprawdę ostatni miesiąc i te ostatnie podrygi, to z tym hitem no na pewno to przejdzie na 100%. Także dziubasy, w sensie, że przejdzie na 100%, chodzi mi o wakacje. Co jeszcze w propozycjach? No to zobaczymy, jak tam poszło wam dzisiaj. Dobra, zaraz będę liczyła te głosy. Pierwsza piątka, Subfocus Elevate w remiksie DJ-a Aloka z 7, na 4 Meduza Rani i Silence z 6, a na 3 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me z 2. No ja mam nadzieję, że dostaniemy ten album Ariany jak najszybciej. Na 2 Duke Dumont i Miss de Manier z 3, ale nadal waszą topką jest Marlon Hofstadt i hit I Like, który bez żadnych zmian pozostaje na tej samej lokacie, czyli na miejscu 1. Dobra, dziubasy, wracamy do pozdrowień, nie zostańcie.

0: Akcent i Kylie już teraz ze specjalną dedykacją dla wszystkich urlopowiczów od Michała.
1: Pięknie.
0: Pozdrawiamy gorąco Michała.
1: Ale Michał też napisał w ubiegłym tygodniu, bo poznaje po końcówce numeru, że jest jest niezadowolony, inaczej to napisał, z pogody, która towarzyszy przez w zasadzie większość lipca taka była, nie?
0: No
1: ale się to zmieniło, mój drogi.
0: Średnio, no. Ale jest już na plus i to zdecydowanie. Czyli teraz trzeba narzekać na upały.
1: Na upały?
0: No to zawsze tak jest. Jak jest zimno, to narzekamy, że ale zimno, chciałoby się ciepło. Jest
1: jak byłaś upał. W Kalifornii, to co? Narzekałaś na upał czy na zimno?
0: Na nic.
1: No właśnie. Wszystko tam, tam było tak jak trzeba, nie?
0: Było na plus.
1: No właśnie.
0: Znacznie.
1: Ania była nawet w Las Vegas.
0: No byłam.
1: Tak,
0: byłam.
1: Poważnie?
0: No, tak. Super było.
1: Pokazywała mi zdjęcia człowieku. Pięknie tam wyglądało.
0: No świetnie, świetnie.

0: 1 i 9 FM.
1: Zagrajcie Vamos a la Playa, ale Vamos. Z 83. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i prowadzących.
2: Prowadzący, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy, tak.
2: Odwzajemniamy się oczywiście gorącymi, serdecznymi pozdrowieniami.
1: I piosenką.
2: Piosenka musi być, nie?
1: No musi.
2: Bartek, Bartek, Bartek, Bartek, to za chwilę.
1: To też zaraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska, pomógł ekspert z Ukrainy. Po rozesłaniu SMS-ów strona z poradnikiem bezpieczeństwa przeżyła oblężenie. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Sierpień wolny od debatowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
1: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. A potem przesłuchiwani będą świadkowie. Przypomnijmy, wczoraj o świcie uzbrojona rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Nikt nie ucierpiał. Internetowy dostęp do poradnika bezpieczeństwa był dziś utrudniony. Polacy dostali SMS-y z zachętą, by wejść na stronę internetową, przeczytać albo pobrać poradnik. To ten sam, który pod koniec roku został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych. Tak wiele osób chciało skorzystać ze strony internetowej, że ta została przeciążona. Poradnik zawiera instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych. Dobre wiadomości napływają z Francji i Hiszpanii. Strażakom udało się opanować największe pożary w okolicach Bordeaux i Madrytu, a tysiące mieszkańców mogą wracać do swoich domów. Walka z ogniem trwa jeszcze w części Grecji. W Polsce też gorąco i MGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami w wielu regionach Polski, przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy prognozują ulewny deszcz, grad i podmuchy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do sobotniego poranka. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Potrwają aż miesiąc, bo w sierpniu nie są planowane żadne posiedzenia Sejmu. Czy to oznacza, że posłowie mogą skupić się wyłącznie na odpoczynku? Zapewne nie. Jedni mają jeszcze spotkania w okręgach wyborczych, drudzy są zaangażowani w wakacyjną trasę po Polsce. Mówią Dariusz Wieczorek z Lewicy i Kamil Wnuk z Polski 2050.
3: Nie, u nas wakacji nie ma. Jedziemy w Dolnośląskie, jeżeli chodzi o trasę Lewicy.
4: Ludzie chcą w wakacje rozmawiać o polityce i w ogóle z politykami rozmawiać, czy uciekają od was?
3: Nie zauważyłem, żeby uciekali, natomiast też staramy się być nienachalni.
5: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek, wtorek, full spotkań od rana do wieczora w regionie u mnie w Sosnowcu i w Katowicach. Bardzo ważne sprawy dotyczące między mieszkalnictwa, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. W środę z rodziną wyjeżdżam na wakacje. Obiecałem żonie, przez 2 tygodnie będę odbierał telefonu. Po 15 sierpnia zbieramy się w tak zwanej małej koalicji. 15 października będziemy przygotowywać poprawki do ustawy rządowej o najmie krótkoterminowym. Także w drugiej połowie sierpnia wracamy do pracy.
1: W sierpniu na posiedzenie zbiera się za to Izba Wyższa Parlamentu. Senatorowie zdecydują m.in. o tym, czy zgodzić się na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W Jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Łosie, dodajmy, pływają całkiem dobrze.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Pierwszy mecz w Płocku, gdzie Wisła gra z Widzewem Łódź o 20:30. Jeszcze dziś Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął ten sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną, nie tracąc gola, o czym mówi bramkarz Sławomir Abramowicz.
7: Trochę więcej im się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej.
6: Nasi europejscy pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie spotkania z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Carlos Cordeiro zrezygnował z pracy w FIFA. To na znak protestu wobec planów sprywatyzowania mundialu. Cordeiro do tej pory uznawany był za prawą rękę Gianniego Infantino. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek do kończącego sezon WTA Finals. Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiące, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu, co sprawiło, że przegrała tam właściwie już wygrany mecz. Jej forma też jest zagadką, zwłaszcza że Chwalińska ma coś do udowodnienia, że ten genialny występ i finał French Open to nie był jednorazowy wyskok.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza, a losowanie drabinki turnieju w Toronto właśnie powinno ruszać.
9: Halko, halko, to już ta godzina, w związku z tym zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 36 stopni za dnia, w nocy już zdecydowanie chłodniej, bo 19. Sobota klaruje nam się, mega upalna, 39 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach. W nocy chłodniej, bo 20 stopni, ale no nadal ciepło. Natomiast niedziela 30 na plusie, pełne słońce. No, dla miłośników takich temperatur to prawdziwa gratka.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Reklama.
12: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz Jak Tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą,
15: och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: Bartek, zagramy teraz dla Bartka. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłał Ania, też Urszula, no i Więcek. No właśnie, Więcek to chyba nazwisko. Nazwisko. A pozdrowienia tak, serdeczne ale... i ciepłe z Moszczenicy. Pozdrawiamy gorąco. I jeszcze z Leska mamy pozdrowienia od Natalki i prośba o to, żeby Monika, Wiola i Kazia przyjechały na Agrogorlice. Przepraszam, Agrobieszczady.
3: Agrogorlice chyba też będą, we wrześniu.
2: Dokładnie we wrześniu, tak. Agro i Agra, dlatego pomyliłem.
3: No tak.

0: Endorfiny Granat od zespołu Łzy już teraz pojawią się na antenie z okazji urodzin Moniki. Monia, 100 lat, kochamy cię. Pozdrawiam, ekipa z Sanoka.
1: Monika też ostatnim czasy, wiesz, że zmieniła pracę, napisała na tym, o tym.
0: Co ty mówisz?
1: Tak, z pracy takiej, która była dla niej udręką, na pracę, którą
0: najgorzej
1: kocha.
0: Najgorzej.
1: A pracuje
0: dobrze.
1: W beauty. No, Aniu, to coś dla ciebie, może weźmiesz numer.
0: Ty może wezmę?
1: Weźmiesz.
0: Przyda się zawsze.

0: Ajajaj, teraz piosenka dla wszystkich.
1: No była taka piosenka nawet.
0: Super laseczek z tego, co czytam. Z Colin, wyglądasz idealnie.
1: Ktoś powiedział ci, że wyglądasz idealnie? Powiedział ci. Powiedział ci, nawet wiem kto.
0: O, ja też.
1: I to ile razy ci to powiedział?
0: No nie?
1: Ludzie. Naprawdę. Powinnaś podziękować.
0: Dziękuję bardzo. Jest mi mega miło.
1: Właśnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dziś w miejscowości Melsztyn w gminie Zakliczyn doszło do wypadku, w którym został poszkodowany pracownik obsługi dróg. Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej 980 w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Do zdarzenia doszło po godzinie 13 na drodze wojewódzkiej 980 w miejscowości Melsztyn, gdzie w samochód obsługi drogi uderzył samochód osobowy. W wyniku zdarzenia poszkodowany został mężczyzna, który z obrażeniami kończyny dolnej po zaopatrzeniu na miejscu przez strażaków i ratowników został zabrany do szpitala.
1: Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Powiat jasielski podpisał umowę na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Głównym celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku głównego, przewiązki oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem Zespołu Szkół Budowlanych. W ramach wykonanych prac docieplone zostaną dachy budynków wraz z wymianą pokrycia na membranę PCV. Wymienione będą również okna i drzwi w budynku sali gimnastycznej, a istniejące oprawy oświetleniowe zastąpione zintegrowanymi oprawami ze źródłami światła LED. Na dachu sali gimnastycznej zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 20 kW. Wartość zadania opiewa na blisko 1,5 miliona złotych. Policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
4: Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością. Przypominamy, że od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.
1: Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Dobiegły końca dwie ważne inwestycje drogowe zrealizowane przez województwo podkarpackie. Przy drodze wojewódzkiej nr 886 Domarac-Brzozów-Sanok na terenie miejscowości Grabownica Starzeńska. W ramach zadań wyremontowano około 350 metrów istniejącego chodnika. Wybudowano około 200 metrów nowej drogi dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 500 000 zł, z czego 275 tysięcy złotych stanowił wkład gminy Brzozów. Podczas spacerów, szczególnie w miejscu, gdzie jest trawa, możemy stać się zainteresowaniem dla kleszcza. Jeśli odkryjemy pożywiającego się kleszcza na swojej skórze, najlepiej działać szybko. Nie ma potrzeby, by odwoływać swoją wycieczkę czy spacer od razu, po prostu nie należy czekać zbyt długo z usunięciem kleszcza. Im dłużej pajęczak może się pożywiać, tym większe prawdopodobieństwo zagrożenia patogenami, mówi Małgorzata Witas, pracownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
5: Można aktualnie zakupić różnego rodzaju przyrządy, które służą do mechanicznego usunięcia kleszczy. No wtedy też trzeba skorzystać z instrukcji, która jest podana przez producenta, ale jeżeli nie dysponujemy takim sprzętem, to można również wykorzystać tutaj pensetę czy takie wąskie szczypczyki. Pamiętając o tym, żeby kleszcza uchwycić jak najbliżej skóry, żeby kleszcza nie miażdżyć, żeby nie uciskać jego tułowia i delikatnym ruchem kleszcza usunąć. To miejsce po usuniętym kleszczu należy zdezynfekować. Należy również pamiętać o tym, że kleszcza nie należy wykręcać, wydrapywać, wyciskać.
1: Warto zawsze mieć przy sobie urządzenie do usuwania kleszczy, które umożliwia szybkie usunięcie pasożyta, gdziekolwiek się przebywa, a także gazik do dezynfekcji skóry.
0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A. Reklama.
6: Słuchasz Trend Radia. Narzekacie, ale bardzo zasadnie, dlatego że no teraz w tym momencie na przykład Ernest z Gorlic napisał, że mam, panie Marcinie, 36 stopni teraz. To naprawdę gorąco. Gdzie indziej też bardzo ciepło, upalnie, a wy oczywiście pozdrawiacie i dedykujecie fajne hity Purple Rain dla wszystkich. Fajny numer, zagraliśmy właśnie niedawno. Teraz prośba od Marcina Rogali, prośba o Daisy D, The Summer is Magic. Ale zastrzeżeniem, słuchajcie, tylko w wykonaniu Daisy D. No pewnie, że tak, bo to jest wyjątkowa po prostu wersja. Cóż mamy? Pozdrawiam żonę Małgorzatę z Zagórzan, śle mąż Andrzej, prosi też o piosenkę Masters. Żono moja, tak mamy zagrać na 101.995 i 2 FM. Przypominam, to granie na żądanie. No ja niestety dzisiaj szukałem klimatyzatora, mało tego, nawet wentylatora i wiecie, że w sklepach nie ma. Chyba się wszyscy przygotowali na te upały. Ja niestety tutaj nie poczyniłem za bardzo starań wcześniejszych. No i teraz bieda. A ze względu na to, że Ania nie preferuje naprawdę klimatyzacji, no to siedzę sklejony praktycznie jak kartka.

0: Tego też dawno nie było. Nelly Furtado.
1: A, Nelly Furtado, tak, kogo nie było. Dokładnie.
2: No. Kogo nie było, tak. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Kto miał okazję być na koncercie Nelly, ten, no...
1: Wie, że to jest artystka wyjątkowa, naprawdę, o pięknym, aksamitnym głosie. No i oczywiście jej hity podbijały i podbijają listy radiowe.
2: No tak
1: i to
2: jest. Zdecydowanie. Niejednokrotnie.

0: Dzień dobry, Asek, moi drodzy. Program Grań na Żądanie. Wieczór piątkowy, plany na weekend. Jakie macie? Piszcie do nas, jesteśmy niezmiernie ciekawi, ale też no już w zasadzie kilka mamy. Na przykład teraz Grzesiu pisze, że wybiera się swoją najukochańszą na taką przepyszną kolację w okolice Tarnowa. A to nawet wiem gdzie.
1: Ja nie powiem.
0: Jaka knajpa, żeby kryptoreklamy nie robić. W każdym bądź razie, no co tu dużo mówić.
1: No,
0: myślę,
1: będzie pysznie.
0: Że pysznie i ciekawie i na pewno się uda oczywiście nawiązać porozumienia takiego, wiesz.
1: No. Ja wiem, ale wiesz, co jeszcze będzie fajnego? Muzycznie też będzie pysznie. Mysłowice i Marciniaki, utwór Sprzedawcy Marzeń.
0: O!
1: Dawno nie graliśmy.
0: To ktoś polecił, czy wybrałaś?
1: A wybrałam.
0: No wiem.

0: Piątek, moi drodzy. Wiem, że w piątek macie szeroko pojęte jakby uczucie wolności całkowitej.
1: No jest
0: jak
1: coś
0: na przykład
1: takiego,
0: Kamila, którą gorąco i serdecznie pozdrawiam. Napisała do nas Sanoka i oczywiście bardzo, ale to bardzo usilnie pozdrawia swoje koleżanki, z którymi, uwaga, wybiera się jeszcze na drugą zmianę, więc jej nie do końca
1: dziewuchy
0: weekend startuje.
1: No nie dziwię się. Jeszcze dziwię później się trzeba odsypiać. No to też tam nie fajnie. Ale nie dziewczyny, za to super piosenka się szykuje.
0: Jaka?
1: Staszek z Gór, Justyna Styczkowska i Pójdę tam.
0: Piękny numer. To pójdziesz
1: bardzo
0: tam?
1: Pójdę.
0: Po co tam pójdziesz?
1: No bo ja uwielbiam Justynę Styczkowską i za nią pójdę, gdzie tylko chcę.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Coraz bliżej wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u dostał notę protestacyjną. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Pilnuje, czy aby nie leci na nas meteoryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Krok bliżej do wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Nowe przepisy mają zapewnić wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak dojazd do pracy, zakupy czy wizyty u lekarza. Celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielnego życia. Co to oznacza, tłumaczy Katarzyna Hebda, która jest adwokatem, a zarazem osobą niewidomą.
3: Ktoś powie, no dobrze, ale mam mamę, ciocię, kuzynkę, brata, siostrę. Okej, ale to jest rodzina. No, moja siostra jest moją siostrą, moja mama jest moją mamą. Gdyby była moją asystentką, to co, przyjeżdżałaby do mnie do Gdańska na obiad i pomagałaby mi w przygotowaniu obiadu jako kto? Jako moja mama czy jako asystentka?
2: Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac w parlamencie. Ambasador Rosji Georgij Michno stawił się dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dostał notę protestacyjną w związku z rakietą, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie. Polskie władze napisały w niej, że Polska potępia nieprzyjazne działania wymierzone w nasze bezpieczeństwo. Zażądano zaprzestania podobnych działań, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Dobrze byłoby tak naprawdę, żeby odpowiedzią ze strony rosyjskiej było po pierwsze nie robienie takich rzeczy w przyszłości, a po drugie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie.
2: Rosyjski ambasador stanowczo zaprzeczał temu, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjska. Marokańscy imigranci, którzy szturmowali hiszpańską Ceutę, w dużej części wracają do swojego kraju. Brakuje im jedzenia i miejsca do spania. Ceuta to hiszpańskie miasto położone na skraju Afryki naprzeciw Hiszpanii. W ciągu doby do enklawy przedostało się 50 tysięcy imigrantów, wywołując poważny kryzys migracyjny. Wielu europejskich przywódców krytykuje Madryt za otwartą politykę migracyjną. Premier Donald Tusk polecił Hiszpanom brać przykład z tego, jak Polska zabezpieczyła przed migrantami granicę z Białorusią. Dokładnie 31 lipca 82 lata temu zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. Pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz, mówi dr Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
5: Antoni Chruściel-Monter podpisuje rozkaz o rozpoczęciu powstania, wyznaczając godzinę W na 17.1 sierpnia. Już ten pierwszy mechanizm został uruchomiony.
2: Jutro o 17.00 w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce zawyją syreny. Uwaga, nie będzie. Będzie to alarm o zagrożeniu, a upamiętnienie bohaterów powstania. Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Warszawie na grillu z sympatykami jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier przekonywał, że wydarzenie było planowane od dawna i nie ma związku z rozłamem w PiS-ie.
6: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym z wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
2: Podczas spotkania pojawiły się jednak polityczne deklaracje i zapowiedź październikowego marszu. Morawiecki mówi, że ma to być kolejny etap budowy jego środowiska politycznego. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Stoi w Chile, waży 3 tony. Urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenia dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O krok od medalu Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi, na drugim miejscu byli Rosjanie pod neutralną flagą, zaś trzecie miejsce zajęli Ukraińcy. Polakom do medalu zabrakło zaledwie 0,15 punktu. Ligę Mistrzów. Polskie piłkarskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie pięć naszych drużyn wciąż walczy o awans do dwóch pozostałych europejskich pucharów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS. Częstochowianie wygrali wczoraj na Malcie z Walettą 4-0, a katowiczanie pokonali MŚK Żylina 3-1, mówi trener Rafał Górak.
3: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania, bo przeciwnik był niebanalny.
2: W kolejnej rundzie GKS zagra z Hapoelem Tel Awiw, a Raków z Hammarby. Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
1: A w związku z meczami pucharowymi zmiany na ligowych boiskach, bowiem zarówno Raków, jak i GKS poprosiły o przełożenie spotkań w trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Jutro o 9 rano polskiego czasu nasi siatkarze w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo zagrają ze Słoweńcami. Polacy bronią złotego medalu wywalczonego przed rokiem i to oni, zdaniem naszego byłego reprezentanta Piotra Gruszki, są faworytem w tym meczu.
4: My gramy na swoim poziomie równym przez większość spotkania. Jeżeli nam się zdarzają, że nagle nasza gra się zapada, to wchodzi kolejny zawodnik i utrzymujemy ten wysoki poziom. Słowenia tego nie ma. Słowenia ma dużo więcej zawodników zadaniowych.
1: A w drugim z półfinałów Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi.
5: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, termika upalna i sucha, a biomet niekorzystny. Jutro to dopiero będzie palma. 39 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela też przysmaży, ale nie aż tak. 30 stopni i pełne słońce. Korzystajcie z weekendu, korzystajcie.
0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: zaprasza. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
5: Ciepłe i serdeczne, miłe i fajne pozdrowienia. Taki na weekend dla Marzeny. Pozdrowienia od Robercika.
6: Pozdrawiamy.
5: Tak, prosto z Pilsna Grące i ciepłe. I oczywiście dedykacja muzyczna ma pojawić się na naszej
6: jaka
5: antenie.
6: Jaka fajna. Slice Me Nice.
5: Slice Me Nice? Kto to śpiewa? A, no tak, no przecież lata 80. Fancy.
6: No,
5: Slice
6: musi
5: Me
6: być,
5: Nice.
6: Musi
5: ten numer zagrać.

0: Ajaj, z tego co widzę, przyspieszymy tempo. Skyline Dream in the Night już
1: piękny
0: teraz
1: numer.
0: Pojawi się na naszej antenie i specjalna dedykacja dla Moniki w dniu też ładnie, 40 urodzin.
1: Tak, pozdrawiamy gorąco. 40 to jest wyjątkowy czas na to, żeby podsumować trochę
0: życie.
1: Młodość taką szczeniacką, ale
0: no
1: wkroczyć
0: pewnie
1: w kolejną młodość już taką trochę bardziej dojrzałą.
0: No ja też tak uważam.

0: Dziękujemy, dziękujemy. Program 90 na godzinę. Bye. Wraca jutro.
1: No wraca. Nie,
0: tak,
1: no
0: wraca
1: co ty.
0: Piątek. Raz, że powiedziałam, że 90 to
1: ty, znowu... słyszysz? Ja
0: gdzie ty w ogóle jesteś? Nie wiem, czy ty jesteś w pracy dzisiaj, czy na randce?
1: Jestem na randce.
0: Ja też mi się tak wydaje. No. No. Odstawiona od... Nie, od palca
1: ja już
0: do
1: wiesz,
0: czubka.
1: Myślę o czymś, o kimś innym.
0: No widzę, widzę. No, co wiesz, powiem? Co powiem?
1: No to co ci powiem? No
0: nic, nic nie będę mówił.
1: No.
2: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 101.9.
3: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Piątek, piąteczek, piątulo. Doczekaliśmy się, tak. Moi drodzy, to jest tak cudowny dzień. Nawet jak człowiek pracuje w weekend, to ten piątek jakoś smakuje inaczej, nie sądzicie? No chyba, że się mylę. Albo ktoś może też uważać oczywiście inaczej. Tak. Także zapraszam do piątkowej dyskusji. A już teraz w międzyczasie December 10 Infinity w wylocie. No niestety żegnamy się z tym boys bandem. Zostańcie, bo jeszcze dwie fajowe propozycje.
3: Wyloty.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: December 10 i Infinity po raz ostatni i powracają do nas DJ-e. Jeden z nich to Gorgon City z utworem Work It Out. No muszę przyznać, że jest to naprawdę masa super imprezowej muzy, której no w tym czasie letnim nam nie brakuje. Także na pewno będziemy jeszcze tęsknić, jeżeli chodzi o wakacje. Z hitami, ale dobra, jeszcze żyjemy ciepełkiem i niech tak zostanie. Nie rozgaduję się już, lecimy.
2: Propozycje.

0: Oregon City, Work It Out w propozycji pierwszej. No, wydaje mi się, że to było całkiem przyjemne, szczególnie jak wracacie z pracy, to można się odstresować. Natomiast propozycja druga, Felix Jahn i Siren. Tu również ciekawy zabieg stylistyczny zastosował ten DJ, ale musicie już sami ocenić, czy podoba wam się taki styl, czy też nie. Play.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Lubaczowie zatrzymali obywatela Ukrainy poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna ukradł rowery o wartości ponad 500 000 zł, wyjaśnia kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do kolejnego zdarzenia tego typu doszło na przejściu granicznym w Budomierzu. Tutaj do odprawy na wjazd do Polski zgłosił się 35-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli dokumentów okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, który wydany został przez władze Niemiec. Cudzoziemiec odpowie za oszustwa w formie zorganizowanej. Sprawa dotyczy jeszcze 2024 roku. Wtedy mężczyzna wykorzystał fałszywą dokumentację wysyłkową i podał się za pracownika firmy transportowej. W ten sposób załadował 171 rowerów elektrycznych, których nie dostarczył w umówione miejsce. Wartość skradzionego mienia w przeliczeniu na polską walutę to ponad 500 000 zł.
1: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 110 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Uczniowie szkoły podstawowej w Skołyszynie mają powody do radości. Odebrana została długo wyczekiwana inwestycja polegająca na rozbudowie wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego. Odebrane boisko sportowe o powierzchni 551 m kwadratowych stanowić będzie prawdziwy raj dla miłośników aktywnego spędzania czasu. Konstrukcja obiektu została zaprojektowana tak, aby umożliwić komfortową i bezpieczną grę w piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 755 tysięcy złotych. Od 3 sierpnia zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 993 z drogami miejskimi, ulicą Ariańską i ulicą Szpitalną w Gorlicach. Przebudowa skrzyżowania pod Dukatem zakłada uporządkowanie układu komunikacyjnego poprzez rozdzielenie go na dwa odrębne skrzyżowania, ulicy Szpitalnej z ulicą Sienkiewicza oraz ulicy Ariańskiej z ulicą Sienkiewicza. Dzięki temu znacząco poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta. Zakres prac obejmuje przebudowę włączenia dróg gminnych do drogi wojewódzkiej, wymianę nawierzchni i warstwy konstrukcyjnych, chodników i zjazdów, przebudowę kanalizacji teletechnicznej i deszczowej. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Gmina Brzozów otrzymała 500 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Brzozów. W ramach inwestycji powstaną dwa nowoczesne ogólnodostępne place zabaw. W Parku Jordanowskim w Brzozowie i na stadionie LKS Iskra Przysietnica. Nowe place zabaw będą bezpieczne, ogólnodostępne i niekomercyjne. Zostaną zaplanowane z myślą o dzieciach i całych rodzinach, łącząc rekreację i edukację ekologiczną. Wśród planowanych elementów znajdzie się m.in. ławka solarna umożliwiająca ładowanie urządzeń mobilnych i promująca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w Przysietnicy powstanie zadaszona strefa wypoczynku, która będzie miejscem spotkań rodzin, seniorów i wszystkich mieszkańców. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 700 tysięcy złotych. Na nietypowe warsztaty krawieckie zaprasza Dom Kultury Westerplatte w Tarnowie. Tym razem będzie można nauczyć się, jak stworzyć legowisko dla swojego pupila. Uczestnicy będą mieli do wyboru ekologiczne wypełnienia i dużo kolorowych materiałów. Zajęcia są dla osób, które znają podstawy szycia na maszynie. Poprowadzi je Agnieszka Szułakiewicz. Obowiązują zapisy. Już w najbliższy weekend na rynku w Nowym Żmigrodzie odbędzie się jarmark dominikański. Jarmark nawiązuje do obecności zakonu Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz bogatej historii miejscowości. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin. Między innymi koncerty, występy dzieci i młodzieży, potańcówkę na żmigrodzkim rynku, stoiska rękodzielnicze, regionalne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, a także animacje i strefę zabaw dla dzieci, mówi Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród.
3: Serdecznie zapraszam na jarmark dominikański, który odbędzie się 1 i 2 sierpnia na rynku w Nowym Żmigrodzie. Wydarzenie to nawiązuje do wielowiekowej obecności Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz jej bogatej historii. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, w tym koncerty, występy, potańcówka, stoiska regionalne i atrakcje dla dzieci. W niedzielę spotkanie autorskie oraz promocja książki poświęconej Żmigrodzkiemu konwentowi. Gorąco zachęcam i zapraszam.
1: Szczegóły wydarzenia znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
11: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Możecie głosować też bezpłatnie pod adresem, no właśnie, naszej strony internetowej trendradio.pl, zakładka notowania. I voilà, gotowe. Na 20. nowość Roxy, niech będzie nam pięknie. Na 19. Unit as Flipside z 20. A na 18. Belters Only Be Alright, tym razem z 17. 20.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Weekendowicze, no właśnie, wczoraj sobie trochę pogadaliśmy o tym serniku, ale no nie zdążyłam już, bo czas nas tak pośpieszył. Naprawdę świetnych przepisów od was, także już za chwilę je przedstawię, tylko wyszukam, co by nic nam nie umknęło i dziękuję bardzo, że jesteście tak mega aktywni. Już teraz na 17 Aleksandra Stan i Talk z 16:16 Hugel Moving to the Sun w dwulokatowym awansie, a na 15 Ave Meet Me in the Dark z 11.
0: 17.
2: W dół.

Halo, halo, zagrajcie The Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Oj, zagramy, Fergie na ficie, zawsze brzmi mega, mega przyjemnie. A już teraz miejsce 14, tak, Offenbach 4 to the floor i ja czekam na wasze wiadomości odnośnie tego, jakie hity mogłyby znaleźć się jeszcze w propozycjach, ale o tym za chwilę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 28 lat procesu o zabójstwo sąd wszystkich uniewinnił. Bezpieczniejsze urzędy, szkoły i szpitale, powstaną centra cyberbezpieczeństwa. Rewolucja w futbolu, UEFA ma plan na własne Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przełomowy finał jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Po 28 latach sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych o zabójstwo 17-letniej Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie. W tym domniemanego sprawcę oraz byłych policjantów podejrzewanych o utrudnianie śledztwa. Rodzina nastolatki nie kryje rozczarowania. Mówi, że nie potrafi pogodzić się z takim rozstrzygnięciem. Więcej o tym Marcin Starzec.
2: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
3: Ciężko mi skupić teraz myśli. Jestem zdruzgotana i ona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
2: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan.
4: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy zamordu mojego dziecka zostaną ujawnieni.
2: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
5: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
2: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
4: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
2: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację.
1: Bo wyrok nie jest prawomocny. Lokalne centra cyberbezpieczeństwa mają chronić mieszkańców przed atakami. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że powstanie 30 takich lokalnych centrów. Dzięki temu, jeśli dojdzie na przykład do próby włamania do miejskich systemów, ataku na szkołę, urząd czy lokalny szpital, reakcja ma być szybsza niż dziś.
6: Jesteśmy na cyfrowej wojnie z Rosją. To od ponad 270 tysięcy incydentów, które w 2025 roku zostały zidentyfikowane. To szczególne wzmocnienie ataków na instytucje wody i kanalizacji. To ataki, które mają miejsce na infrastrukturę energetyczną. Chcemy jeszcze mocniej inwestować w bezpieczeństwo na poziomie lokalnym.
1: A ta zmiana ma kosztować budżet 270 milionów złotych. Dziś ruszył w tej sprawie konkurs dla samorządów. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikatów i ostrożność. To typowa dla Grecji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie Magda Tokarska.
7: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
1: Pożary ogarnęły też inne greckie wyspy, m.in. Paros i Lesbos. Piłkarska wojna na szczycie UEFA i FIFA są coraz dalej od porozumienia. Europejska Federacja nie zgodziła się na zmiany planowane przez szefa FIFA Gianniego Infantino i podobno szykuje własną wersję Mistrzostw Świata. Według mediów zamiast jednego mundialu mogłoby powstać kilka dużych turniejów rozgrywanych w różnych krajach. To oznaczałoby jedną z największych rewolucji w historii futbolu. Symbol Krakowa w niedzielę będzie obchodzić swoje święto. Mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie zwiedzić sukiennicę. Będzie muzyka na żywo i poczęstunek. 2 sierpnia to rocznica przebudowy zabytku, do której doszło pod koniec XIX wieku. To po niej sukiennice wyglądają właśnie tak jak dziś.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, termika upalna i sucha, biometr niekorzystny. Natomiast jutro, no prawdziwa palma, 39 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Także dbajcie o siebie w tym czasie i pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Niedziela, no trochę chłodniejsza, o ile można tak powiedzieć, bo na termometrach 30 stopni i pełne słońce.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
3: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
0: Dziubasy, no niestety wczoraj brakowało nam tego czasu, żeby przeczytać te wszystkie przepisy, które podesłaliście wczoraj z okazji Dnia Sernika. Także pani Grażynka z Nowego Żmigrodu postanowiła zdradzić nam swój top secret. I dzióbki, no jeżeli nie macie czasu, to naprawdę ten sernik tak zwany z wiaderka w 15 minut zrobicie, no jak sama nazwa wskazuje, w 15. Także warto wypróbować swoich sił. Pani Grażynka mówi, że zawsze jak goście przyjdą niezapowiedzianie do niej, to robi właśnie ten serniczek. Będziemy potrzebować ser twarogowy z wiaderka, masło, mąkę ziemniaczaną, jajka, szklankę cukru oraz również cukier wanilinowy. I tu jeszcze jest przygotowanie podesłane od pani Grażynki. Poczekajcie, zerknę. Do sera musimy dodać jajka i roztopione masło. Wysypujemy cukier wanilinowy, mąkę ziemniaczaną. Miksujemy całą masę serową, aż jej konsystencja będzie gładka. Wykładamy na blachę, przelewamy oczywiście masę twarogową, rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni, grzanie góra-dół, sernik pieczemy 40 minut i voilà, gotowe. No musimy też pozostawić sernik, żeby wystygnął. Także dziubasy, jeżeli nie macie czasu, to na pewno na tego 15-taka znajdziecie. A już teraz 13-tka, Nelly Furtado, Electric Circus z 15-tego, 12 Let's Go Rise z 14-tki, a na 11 Blanka Dance to This. Oj, duży spadek, bo z 7.
4: 13.

Tu jeszcze czytam wiadomości od pana Damiana, że sernik jak to sernik musi być bez rodzynek. No ja właśnie, wydaje mi się, że jestem fanką chyba rodzynek w serniku. Albo po prostu no jestem mało wybredna, jeżeli chodzi o sernik, bo uwielbiam i sernik, i rodzynki. Także różnie bywa. Pani Karolina również jest antyrodzynki w serniku. Za to Emilka napisała, że kocha rodzynki i sernik, także to jest połączenie w 100% dla niej. Dziubasy, wybaczcie raz jeszcze, że dzisiaj sobie odczytuję te wiadomości, ale no niestety wczoraj już nam brakowało czasu. Nadal możecie pisać, bo jeszcze go mamy. 10 Lord Luxury Colorado z 13 na 9 Alien Mighty's Deszcz z 12, a na 8 Meduza Rani Silence. No, tutaj duży spadek, bo czterolokatowy. 10.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Lesko pozyskała 8 milionów złotych na budowę nowoczesnych bulwarów nad Sanem. Budowa bulwarów nad Sanem to inwestycja o szacowanej wartości około 11 milionów złotych. Jej celem jest przywrócenie mieszkańcom terenów nadrzecznych i stworzenie nowoczesnej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji oraz aktywnego spędzania czasu. W miejscu dawnych basenów zewnętrznych i ścieżki zdrowia powstanie atrakcyjna strefa, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający Bieszczady. Pierwszy etap inwestycji już trwa. Powstają boiska do piłki plażowej, plac zabaw, strefa street workoutu oraz modułowa ścianka wspinaczkowa. W kolejnych etapach wykonane zostaną ponad 2 km ścieżek pieszo-rowerowych łączących centrum Leska z Doliną Zmarzłową. Zaplanowano również budowę ścieżek do nauki jazdy na rowerze, alejek spacerowych, wiatrowerowych i wypoczynkowych, miejsc do grillowania, drewnianych podestów, pergoli, ławek, leżaków, stojaków rowerowych oraz nowoczesnego oświetlenia solarnego. Całość uzupełnią liczne nasadzenia rodzinnych gatunków drzew i krzewów. Jasielscy funkcjonariusze zatrzymali sprawcę kilku przestępstw, których dopuścił się sprawca jednego dnia. 22-latek ukradł rower, uszkodził 3 samochody oraz szybę w drzwiach wejściowych do budynku. Dodatkowo włamał się jeszcze do 2 pojazdów i ukradł pozostawione tam rzeczy. Wyjaśnia podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: W ubiegłym tygodniu jasielscy funkcjonariusze przyjęli kilka zawiadomień dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia cudzej rzeczy, do których doszło w Kołaczycach. Policjanci, którzy pracowali nad tymi sprawami, ustalili, że związek z tymi przestępstwami może mieć ten sam mężczyzna, 22-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Młody mężczyzna najpierw ukradł rower i pojechał na jeden z parkingów, gdzie zniszczył 3 samochody, a do kolejnych 2 się włamał, zabierając ze środka tester diagnostyczny oraz plastikowy schowek. Następnie przy pomocy narzędzia przypominającego młotek uszkodził jeszcze szyby w drzwiach wejściowych do jednego z lokali. 22-latek został zatrzymany, funkcjonariusze odzyskali także skradziony rower. Mieszkaniec powiatu jasielskiego usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Mężczyzna przyznał jeszcze, że na skradzionym rowerze pojechał do Jasła, gdzie próbował go sprzedać w jednym z lombardów, ale właściciel nie chciał przyjąć jednośladu, więc porzucił go na terenie miasta.
1: 22-latka mogą teraz czekać surowe konsekwencje, o których zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 11-latka doszło na placu zabaw w Warze. Jak ustalili policjanci, nastolatek usiadł na karuzeli, a jego koledzy przyłożyli koła rozpędzonych hulajnóg elektrycznych do urządzenia. W wyniku tej zabawy młody mieszkaniec powiatu brzozowskiego wypadł z rozpędzonej karuzeli. Nastolatek trafił do szpitala, wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
4: Jak ustalili policjanci, 11-latek przebywał na placu zabaw wraz z 2 rówieśnikami i 14-letnią koleżanką. W pewnym momencie postanowili wykorzystać hulajnogi elektryczne w celu zwiększenia prędkości obrotowej karuzeli. 11-latek usiadł na środku karuzeli, a następnie nastolatkowie przyłożyli do karuzeli koła rozpędzonych hulajnóg elektrycznych. Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej, niż jest to możliwe podczas prawidłowego korzystania z tego urządzenia. W wyniku tej zabawy nastolatek wypadł z karuzeli na twarde podłoże. Na miejsce została wezwana załoga ratownictwa medycznego. Chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala w Rzeszowie.
1: Brzozowscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkanki powiatu gorlickiego na mammografię. W programie profilaktyki raka piersi bezpłatnie raz na 2 lata mogą zbadać się panie w wieku od 45 do 74 lat. Badania są wykonywane w pracowniach stacjonarnych i w mammobusach. W sierpniu mammobus zaparkuje w Bieczu, Bobowej, Gorlicach, Łużnej, Ropie i Sękowej. Bezpłatnie, bez skierowania, bez kolejek wystarczy zgłosić się do jednej z 32 pracowni stacjonarnych w regionie albo do mobilnego gabinetu mammobusu. Jeśli badanie nie wykaże nieprawidłowości, wystarczy je powtórzyć po upływie 2 lat. W pozostałych przypadkach pacjentka jest kierowana na pogłębioną diagnostykę. Może ona obejmować poradę lekarską, mammografię uzupełniającą, USG piersi czy biopsję. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Gorlickiego Magistratu.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6.
5: Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
6: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 trl.i tytuł nagrania.
1: Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową. To trendradio.pl. Siódema Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ze trzeciego na szóstym Toby Romero, Fly High z ósemy, a na piątym Cascade, Mirgen. Dzisiaj ze szósteczki.
2: Siedem.
3: W dół.

0: Nie, no to pewnie. Trzeba trochę odpocząć, także nad wodę na pewno trzeba będzie się wybrać. Mam nadzieję, że pogodowo będzie świetnie. Także trzymamy kciukasy, żeby było bardzo, bardzo słonecznie, ultra ciepło. I też moje pytanie do Was, które tak naprawdę zadaję prawie że codziennie w różnych programach. Gdzie na wakacje, jaki jest Wasz kierunek destynacji? Piszcie śmiało, a już teraz Lokata czwarta, ale ten czas nagli. Inna With Waze 9, o proszę, tu już czujemy wakacje. Na 3 Marlon Hofstadt I Like, z 1 także duży spadek, a na 2 Subfocus Elevate w remiksie DJ-a Aloka ponownie w awansie, tym razem o 3 lokaty.
1: 4
2: w górę.

0: Weekendowicze moi, zapraszam was oczywiście na podsumowanie. Wylot December 10 Infinity, propozycje Gorgon City, Work It Out, Felix i Siren. Na 20 Roxy, Niech Będzie Nam. Na 19 Unit as Flipside. 18 Belters Only Be Alright. 17 Aleksandra Stan Talk. 16 Hugel Moving to the Sun. 15 Ave, Meet Me in the Dark. Na 14 Offenbach, 4 to the Floor. 13 Nelly Furtado, Electric Circus. 12 Lasgo Rise. 11 Blanka, Dance to This. 10 Lord Luxury, Colorado. 9 Alien Mighty's Deszcz. 8 Meduza, Rani, Silence. 7 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 6 Tobi Romero, Fly High. 5 Cascade, Meet Again. 4 Inna, Weez Away. Na 3 Marlon Hofstadt, I Like. 2 Subfocus, Elevate w remiksie. I zwycięża po raz pierwszy Duke Dumont z hitem Miss de Manière. Dzisiaj z drugiego. Także się trochę pobujamy przy piąteczku, nie? A jak? No to na full.
1: 1

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Narkotyki i zakaz jazdy są zarzuty dla kierowcy po śmierci 9-latka. Polska protestuje po incydencie z rosyjską rakietą. Ambasador dostał notę. 0-0 w Płocku na otwarcie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej na Śląsku, był pod wpływem narkotyków. Co więcej, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę, zjechał na chodnik i staranował dziecko jadące rowerem. Chłopiec zmarł w szpitalu. 39-letni kierowca się przyznał, grozi mu 20 lat więzienia. Rosyjski ambasador Georgij Michno został dziś wezwany do polskiego MSZ-u. To reakcja na incydent z rosyjską rakietą, która wczoraj spadła na Lubelszczyźnie. Mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, ale jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
1: Wczoraj o świcie rosyjska uzbrojona rakieta spadła w Tarnawie Kolonii. Nikt nie ucierpiał. Tego dnia Rosjanie masowo strzelali rakietami Ukrainę. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. W niedzielę mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 kilometrów, a wszystko w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
3: Jesteśmy zabezpieczeni. Wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody. Będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
1: Zapewnia koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy. Wysoka temperatura doskwiera też drogowcom. Z jednej strony upał, a z drugiej plan do wykonania. W wakacje remontów jest najwięcej. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
1: Jak mówi ekspert, dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe opady deszczu. Mamy półmetek wakacji. Prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
5: Goście dopisują, mimo syćku, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
6: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
5: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
6: I tego się nie kupi za dużo.
5: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
1: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych. Bez bramek, ale też i bez nudy w Płocku. Pierwszy mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Obie drużyny stworzyły sporo groźnych sytuacji, ale świetnie spisywali się bramkarze. Najbliżej gola była Wisła, która w końcówce trafiła w poprzeczkę. Drugi dzisiejszy mecz w Lublinie grają już Motor z Jagiellonią Białystok.

0: Halo, zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, sobota znacznie cieplejsza. 39 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No, moi drodzy, pamiętajcie, że nakrycie głowy obowiązkowe. No i też bez butelki wody raczej nie wychodzić. Natomiast niedziela też upalna, ale trochę mniej. Jak to brzmi w ogóle? 30 stopni i pełne słońce. W nocy nieco chłodniej, bo nawet 20. Do usłyszenia. Ja życzę oczywiście udanego weekendu, super piątku. No i dbajcie o siebie. Buziaki, heja!
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry, wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie, no chyba, że ktoś woli inaczej, no to witam was bardzo serdecznie i gorąco. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, chociaż może lepiej, żebym was gorąco nie witał, bo patrząc na to, jakie temperatury mamy ostatnio i będziemy mieć przez kilka najbliższych dni, to lepiej z tym gorącem uważać. Wy oczywiście na siebie uważajcie, ale że już jest piątek, już jest 21, no to już jest trochę chłodniej, więc chyba potańczyć możemy, no i właśnie po to jest ta audycja, po to, żebyście się dobrze bawili. Do samej północy będę razem z wami, będziemy grać najlepsze taneczne numery. No to co, zaczynamy. Fisher w Disco Hitach, zawsze tam, gdzie ty.

Szybkie pytanie, jak wam się żyje ze świadomością, że to już połowa wakacji? Leci ten czas, co nie? Na szczęście teraz z tego, co sprawdzałem prognozy pogody, no to wszystko wskazuje na to, że najbliższy czas będziemy mieć bardzo ciepły, więc korzystajcie, ile się tylko da. Ja oczywiście też planuję, ale zanim będziemy korzystać z uroków słońca, no to bawmy się w ten piękny wieczór. Mandy teraz w Disco Itach Coco Jumbo.

0: Borystrzyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

Wszystko wskazuje na to, że średniowiecze już minęło i to naprawdę dość dawno, ale być może są tu jacyś rycerze. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, bo teraz będzie właśnie piosenka o was. Jak doskonale wiecie, w disco hitach, również klimatu w disco polo nie zabraknie i teraz Ines właśnie zagra dla nas utwór Mój Rycerz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe prawo dla klientów. Producent ma naprawić zamiast wymieniać. Znani dziennikarze motoryzacyjni oczyszczeni z poważnych zarzutów. Wiśniowy alarm. Ceny skupu spadły w kilka dni o 1/3. Sadownicy podejrzewają zmowę cenową. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Masz zepsuty telefon, pralkę albo zmywarkę? Od dziś producent musi sprzęt naprawić, a nie wymieniać na nowy. Chodzi o ekologię. Nowe unijne prawo ma ograniczyć wyrzucanie urządzeń na śmietnik. Producent będzie musiał sprzęt naprawić sam albo zapłacić za naprawę. Powinno to skłonić producentów do wytwarzania lepszych produktów, mówi radca prawny Mikołaj Zdyb.
2: Chodzi o to, żeby te produkty były naprawialne i żeby to było opłacalne. Bo są takie kategorie produktów, o których mówi się, że są po prostu tak projektowane i tak produkowane, żeby naprawa się nie opłacała, tak? Tylko żeby po prostu trzeba było wymienić cały produkt.
1: Dodatkowo, jeśli konsument zdecyduje się na naprawę, to dostanie też roczną gwarancję na zreperowany sprzęt. Koniec głośnej sprawy dziennikarzy motoryzacyjnych. Sąd prawomocnie uniewinnił Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka od zarzutów gwałtu. Prokuratura przegrała apelację, a wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Obaj od początku nie przyznawali się do winy. Premier Donald Tusk uważa, że Hiszpania powinna wzorować się na Polsce. Chodzi o ochronę granic Unii Europejskiej. To reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie, gdzie w ciągu doby pojawiło się około 50 tysięcy migrantów z Maroka. Premier Hiszpanii broni się przed oskarżeniami europejskich przywódców i apeluje o solidarność. Hiszpan mówi, w ostatnich latach Włochy wpuściły 2 razy więcej nielegalnych migrantów. Poza tym według niego zdecydowana większość tych, którzy szturmowali wczoraj i przedwczoraj Ceutę, wróciła już do swego kraju. Przypomnijmy, Ceuta to hiszpańska enklawa na brzegu Afryki, naprzeciwko Hiszpanii. Makabryczna afera w zakładzie pogrzebowym w Wielkiej Brytanii. Właściciel firmy został skazany na 20 lat więzienia za to, że nie pochował ciał kilkudziesięciu osób i wydawał rodzinom prochy obcych ludzi. Policjanci odkryli dziesiątki niepochowanych ciał, a część rodzin nigdy nie otrzymała szczątków swoich bliskich. Sąd uzasadnił wysoki wyrok tym, że mężczyzna wyrządził rodzinom niewyobrażalną krzywdę. Alarm wśród sadowników. Skupy nagle obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Rolnicy mówią, że mogło dojść do zmowy cenowej. Dlatego sprawie przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi. Może jeszcze dzisiaj uda mi się taką skargę podpisać.
1: Minister zapowiedział też, że w zależności od zgłaszanych potrzeb będzie pomoc dla rolników i sadowników. A to w związku z przymrozkami, a potem z ekstremalnymi temperaturami. Na koniec Niemcy i słynny festiwal piwa. Oktoberfest. Sztuczna inteligencja będzie pilnować tam bezpieczeństwa. Władze Monachium wyciągnęły wnioski z ubiegłego roku. Wtedy na imprezę weszło 300 tysięcy amatorów piwa w litrowych kuflach. Tak dużo, że trzeba było przerwać imprezę. Teraz to kamery będą same oceniać, czy zagęszczenie nie jest za duże, a w razie czego zaalarmują ochronę.
4: Kolejna muzyczna propozycja, moi drodzy, dotyczy klimatów wakacyjnych, a tak się składa, że takowe już całkiem długo mamy, więc dajcie koniecznie znać, gdzie się urlopujecie albo gdzie planujecie jeszcze urlopować się w tym najbliższym czasie, a ja gram dla was cover Pudzian teraz w disco hitach, Pudzian Band dokładnie, Chałupy, Welcome to. Ja co roku...

wiem, czy wiecie, ale połowa dzisiejszego wydania disco hitów już za nami, a ja mam dla was bardzo ważną informację, bo my widzimy się w ten weekend, a dokładnie w niedzielę w zasięgu naszych nadajników. Także jeżeli chcecie zobaczyć koncert zespołu Rompej, no to ja was zapraszam serdecznie do miejscowości Domarac, bo tam właśnie będziemy koncert dla was grać. A zanim go zagramy, kolejna muzyczna propozycja w disco hitach Rompej, a gdy

Moi mili, niestety mam złe troszkę wieści, bo północ, tak samo jak wakacje, już bliżej jak dalej końca, to znaczy audycja nasza bliżej jak dalej końca, no właśnie przez to, że do północy mamy już bliżej jak dalej, jeśli chodzi o czas naszej audycji. No to co, zagrajmy w takim razie, żeby nie tracić czasu, kolejną niesamowitą piosenkę do tańca oczywiście. Ricky, Pocałuj, już teraz w Disco Hitach.

polskiego disco nigdy dość w disco hitach. No i oczywiście prosicie, więc my gramy. Ale tutaj bardzo ważna informacja dla tych, którzy być może przyjechali w nasze strony na wakacje i właśnie słuchacie disco hitów w Trend Radio i stwierdziliście: o, ale fajna audycja, chciałbym jej posłuchać, czy chciałabym jej posłuchać również będąc u siebie. A kiedy włączacie ją u siebie, nie jesteście w zasięgu naszych nadajników, no i nie słyszycie tylko i wyłącznie szum lub, co gorsza, jakąś inną stację radiową? No to właśnie, no to wtedy wystarczy, że wpiszecie trendyradio.pl i tam macie odtwarzacz online, na którym możecie nas słuchać dowoli, ale możecie sobie również pobrać apkę, żeby było sprawniej. Aplikacja nazywa się Trendy Radio i tam również jesteśmy. Szpilki teraz w disco hitach zaczaruje.

Teraz postać, której nie da się nazwać królem polskiego disco, ale z legendą, myślę, ma coś wspólnego. Zasłynął tym, że jest dość charakterystyczny, może tak to tak grzecznie ujmę, ale kilka utworów stworzył, które naprawdę zna cała Polska. No to co, zagrajmy w takim razie. Niecik teraz w disco hitach, będziemy tańczyć.

kto zasuwał za granicą, no to myślę, że teraz poczuje nutkę sentymentu, nutkę wspomnień, no bo właśnie będzie taki duet, który stworzył piosenkę o pewnym mieście, ponoć największe polskie miasto swego czasu, choć wcale na terytorium Polski nie leży. Miły pani Defis teraz w Disco Hitach Chicago.

Moi drodzy, to już naprawdę ostatnie chwile z disco hitami w Trendy Radio, także jeżeli czujecie tak zwany syndrom niedotańczenia, no to to jest najlepszy moment, żeby już każdą piosenkę spędzić na parkiecie w rytmie najlepszych tanecznych utworów, a ja właśnie takie będę grał. Morandi teraz w disco hitach Kolor.

No i stało się, moi drodzy, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca wam dziękuję. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Zostawiam was z utworem Szymon Jankowski, Oczy jak gwiazdy. Dziękuję wam bardzo, śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Tylko ciebie jedną mam, ciebie jedną mam. O.

Trendy Radio. Dobry wybór.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!